0: Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
1: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
2: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
1: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
3: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
4: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
3: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe: 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko, działający przy Studiu Filmów Rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze Studia Filmów Rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
3: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzą. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
4: Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. To będzie pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim, a to przez nawałnicę, która późnym wieczorem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
6: Strażacy intensywnie pracują, głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły, to są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń, w miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
4: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest tam 11 budynków.
6: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
4: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Polscy łowcy burz informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi im ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. O szczegółach Michał Fabisiak.
7: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
8: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania tak emocjonalnych krokach.
7: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
9: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
7: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
10: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
7: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: To jest absolutny rekord, tak mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych wczoraj umowach w ramach programu SAFE. W sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Dodaje, że to także rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
2: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie, prokurator. Powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
4: Łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
11: To są aktualności jedynki.
4: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępiają te incydenty.
12: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea, ale łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
13: No, zo mamy, tak zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
14: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
15: No
14: tak,
15: planetarium jest.
14: No tak.
16: Manufaktura.
17: No, parki łódzkie.
15: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
17: Na przykład bogata roślinność.
4: Dodajmy, że Łódź znalazła się na liście przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
4: Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 22-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18 czasu uniwersalnego. Bałtyk znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Wyż z centrum 1019 hektopaskali z nad Niderlandów utrzymuje się. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 14 stopni Celsjusza. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra. Wybrzeże, Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, w porywach 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 3 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokuratur, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzę. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
1: Jakiego radia? Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od niepokojących informacji zza wschodniej granicy. W budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu na Ukrainie uderzył dron. Wskutek tego zdarzenia miała powstać wyrwa w ścianie. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie tym incydentem. Atakowanie obiektów jądrowych to igranie z ogniem, stwierdził. Przebywający na terenie kontrolowanej przez Rosję elektrowni zespół agencji zwrócił się z prośbą o umożliwienie dostępu do uszkodzonego budynku, by zbadać uszkodzenia. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne przez Opolszczyznę. Wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Nikt nie został ranny. Trwa teraz szacowanie strat. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. A o szczegółach mówił w rozmowie z TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
6: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dwa z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy w sumie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcerzowicach nie ma prądu. Wojewoda opolska Monika Jurek zapewniła w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
7: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
1: Lepsze wieści mają synoptycy. W najbliższych godzinach pogoda ma być o wiele spokojniejsza. Policjanci zatrzymali 5 osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia życia i zdrowia. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
8: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy. Podejrzany trafi na 3 miesiące do aresztu. To już 3. osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów.
9: To są aktualności jedynki.
1: Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała Izrael i Rosję do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad 2-krotnie.
10: Izrael znalazł się na czarnej liście 1 raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. Umieszczanie nas i terrorystów z Hamasu na tej samej liście jest niedopuszczalne, powiedział ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Do aktów przemocy seksualnej dochodziło głównie podczas zatrzymań i przesłuchań, a także w zamkniętych ośrodkach i więzieniach. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki, bo eksperci nie byli w stanie poznać pełnej skali przemocy seksualnej. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do Strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Oprócz jazd próbnych na odwiedzających czekały porady ekspertów, prezentacja pojazdów elektrycznych stworzonych przez studentów z Ciechanowa i możliwość bezpłatnego odebrania karty ratowniczej do własnego auta. Za nami zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców. Przed naszą siedzibą przy Alei Niepodległości w Warszawie stanęły klasyczne auta elektryczne i hybrydowe. Były też nowoczesne mikropojazdy miejskie.
11: Spuszczamy hamulec ręczny i wciskamy gaz i możemy jechać.
12: Nic nie słychać.
11: Nic nie słychać, to prawda. Jedyny dźwięk, jaki te pojazdy wydają, no to na trybie jazdy do tyłu faktycznie jest to takie charakterystyczne pikanie.
12: Mamy dźwięk, no i słyszymy, że to auto nam cofa.
11: Dokładnie, cofa, równocześnie wyświetla nam się na ekranie kamera cofania.
1: Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez DAB Plus i w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Dzień będzie pochmurny, ale z licznymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 20-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
9: Jedynka. Polskie Radio.

go, go, go, go!

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzem. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
1: Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Co najmniej 7 domów i 4 budynki gospodarcze uszkodzone. To bilans nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim. Sołtys wsi Karolina Giemsa podkreślała w rozmowie z TVP Info, że nikt nie został ranny.
6: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwanie. zablokowane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat.
6: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie.
1: Dobre wieści mają synoptycy. W najbliższych godzinach pogoda będzie już spokojna. Tymczasem na Mazowszu strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu był wczoraj nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
7: Na razie trudno jeszcze wskazać, choć na ten moment wiemy, że strażakom idzie naprawdę dobrze. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pokorzelisko. Mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
8: To dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
7: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały na to m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
9: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas.
7: To, że sytuacja uległa znacznej poprawie, można zaobserwować także na niebie. Służby podjęły decyzję o ograniczeniu działań śmigłowców Black Hawk, które obecnie nie są już potrzebne.
1: Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Tylko wczoraj resort obrony zawarł 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się też do prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE, z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii, pieniądze, które zostają w Polsce.
1: A łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
11: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Paryż, gdzie niesamowitą niespodziankę sprawiła Maja Chwalińska. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Z mamą zawodniczki z Dąbrowy Górniczej, Marcelą Chwalińską, na miejscu rozmawiał w Paryżu Cezary Gurjew.
12: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą, jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
13: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
12: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
13: No, myślę, że tak.
1: W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Dziś spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. W aktualnościach jeszcze Polska na tak w Rypinie w ramach wspólnej akcji Polskiego Radia i TVP swoje talenty prezentowali seniorzy z Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego.

0: Projekt realizowany przez Telewizję Polską i Polskie Radio ma na celu budowanie wspólnoty, wzmacnianie lokalnej tożsamości i promowanie pozytywnego obrazu Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe są burze, tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 21-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie 998 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokuratur, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy Studiu Filmów Rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze Studia Filmów Rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzą. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
1: Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. To pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim. Wszystko przez nawałnicę, która późnym popołudniem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
6: Strażacy intensywnie pracują, głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły, to są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń w miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
1: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest 11 budynków.
6: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna, w Balcerzowicach nie ma prądu. Polscy bołowcy burz informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia i moździerze RAK to bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach opowie Piotr Durys.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamed zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili te incydenty.
7: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To są aktualności jedynki.
1: To miejsce zmieni się nie do poznania. Od godziny 10:00 ogród kancelarii premiera zmieni się w prawdziwą krainę wyobraźni, a wszystko za sprawą obchodów Dnia Dziecka.
9: Ogród kancelarii premiera, wyjątkowe miejsce. Będzie w niej można spotkać roboty, dinozaury, będzie można zobaczyć wulkan, będzie też można pograć w piłkę. Dzień Dziecka w kancelarii premiera. Będzie kreatywnie, będzie po prostu fajnie. Od 10:00 do 17:00, ostatnie wejście o 16:00. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszał rzecznik rządu Adam Szłapka. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu oraz historia polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
10: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
11: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
10: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
11: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
12: Poproszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
13: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki. A jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
10: Kupuje pan?
13: Oczywiście.
10: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
13: No właśnie Borowicza. Kosza kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze. A uwielbiam tego pianistę. No i Tomasza Stańko.
10: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. To będzie pochmurny dzień z wieloma rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 21-23. Na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokuratur, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzę. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
1: Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam, a zaczynamy od Paryża, gdzie świętowanie wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain przerodziło się w zamieszki i starcia z policją. Jak przekazało w nocy francuskie MSW, w całym kraju zatrzymano 416 osób, blisko 300 z nich w samym Paryżu. Rannych zostało 7 policjantów, w tym jeden ciężko.
6: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulice wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z migranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na dziś piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano główne uroczystości z udziałem kibiców. To jest absolutny rekord, tak mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych wczoraj umowach w ramach programu SAFE. W sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Dodaje, że to także, tu cytat, rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
4: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie, prokurator. Powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
1: Łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro. Jest szansa, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje ustawy łańcuchowej. Jasny sygnał w tej sprawie wysyła prezydencki minister Wojciech Kolarski. Mówi, że Karol Nawrocki podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt. Przedwczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń przypomina, że ustawa jest testamentem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki.
7: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie między innymi ustawę łańcuchową.
1: A teraz ustawa trafi do Senatu.
8: To są aktualności jedynki.
1: Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne przez Opolszczyznę. Wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Nikt nie został ranny. Trwa teraz szacowanie strat. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcerzowicach, w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. O szczegółach mówił w TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
9: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna w Balcerzowicach. Nie ma prądu. Jeden występ dla rodzin, drugi dla samych osadzonych. Orkiestra Polskiego Radia wystąpi dziś w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Pierwszy koncert jest przede wszystkim dla dzieci osadzonych, jak mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Celem jest rodzinne spędzenie tego czasu przy muzyce.
10: Jeśli rodzic trafił do aresztu, jego możliwości bycia z dzieckiem, wspólnego spędzania czasu są ograniczone. My przyjeżdżamy z koncertem, właściwie z takimi warsztatami muzycznymi. Motywem przewodnim będzie sport i będziemy wspólnie z osadzonymi ich dziećmi bawić się muzyką.
1: Wczoraj Orkiestra Polskiego Radia zagrała specjalny koncert z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale z licznymi rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni, 20-23 na przeważającym obszarze. Na Dolnym Śląsku do 25 i tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę.

albo mżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe, 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko, działający przy Studiu Filmów Rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze Studia Filmów Rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzą. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Dzień dobry. Zbrojeniowy maraton trwa. Polskie firmy podpisały kolejne 29 umów w ramach programu SAFE.
2: To wszystko trzeba wyprodukować do roku 2030.
1: Piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Mieszkaniec powiatu otwockiego przyznał się do winy. Poznańscy lekarze wrócili z Kamerunu. Operowali tam m.in. przypadki przepukliny. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu. Polska zbrojeniówka zawarła kolejne 29 umów w ramach unijnego programu SAFE. W hucie Stalowa Wola, która zakontraktowała 60 miliardów złotych, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała skalę inwestycji i dziękowała pracownikom zakładu.
3: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzisiaj na Was wielkie zobowiązanie, bo to wszystko trzeba wyprodukować do roku 2030.
1: W ramach programu SAFE w ciągu ostatnich 3 dni łącznie podpisano 62 umowy warte 120 miliardów złotych. Policja zatrzymała piątą osobę w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, powiedział w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
4: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Jest już trzecią osobą tymczasowo aresztowaną w sprawie fałszywych alarmów. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Polska turystka zginęła na Słowacji. Kobieta odłączyła się wcześniej od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
5: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej Wielkiego Wodospadu. Ratownicy przetransportowali je do miejscowości Hrabuszice. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Pojechali do Kamerunu operować głównie przepukliny. Do Poznania wróciła misja lekarzy. W Kamerunie spędzili 3 tygodnie. Skonsultowali 100 pacjentów, wykonali 50 operacji. To były bardzo ciężkie przypadki. U części pacjentów operacja uratowała im życie, mówi chirurg Andrzej Ratajczak.
7: Skala trudności nawet mnie tam zaskoczyła. Tam jest bardzo dużo przepuklin wrodzonych, których u nas operują chirurdzy dziecięcy. Tam nikt tych chorych nie operuje, więc ci chorzy chodzą z tymi przepuklinami ponad tam 30 lat. Też trudne technicznie zabiegi.
1: Poza przepuklinami chirurdzy interweniowali także w innych przypadkach, a operowali w ośrodku misyjnym, gdzie pomieszczenia zamieniono na sale zabiegowe. Lekarzy wysłała do Kamerunu poznańska Fundacja Redemptoris Missio. W planach są kolejne wyjazdy, między innymi okulistów. Kilkadziesiąt najnowszych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych stanęło do dyspozycji słuchaczy Polskiego Radia. Można było je przetestować przed naszą siedzibą w Warszawie podczas Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Motoryzacyjny piknik przyciągnął nie tylko debiutantów, ale też doświadczonych kierowców.
8: Elektrykiem jeżdżę już od 2 lat. Jestem bardzo zadowolony.
9: Ze względów po prostu ekonomicznych, a przede wszystkim też dla środowiska dobre.
10: Spuszczamy hamulec ręczny i możemy jechać. Nic nie słychać. Jedyny dźwięk, jaki te pojazdy wydają, to na trybie jazdy do tyłu. Jest to takie charakterystyczne pikanie.
1: Oprócz jazd próbnych były też porady ekspertów. Można było również obejrzeć pojazdy elektryczne stworzone przez studentów z Ciechanowa. Ettore Pagano, zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. 23-letni wiolonczelista z Włoch okazał się najlepszy z 12 finalistów. Pokonał m.in. Polaka Krzysztofa Michalskiego. Belgijski konkurs to prestiżowe wydarzenie dla młodych talentów. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i, tak jak w tym roku, wiolonczela. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano i pod koniec dnia w wielu miejscach małe. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii elektrycznej. Od 8 do 17 zalecane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w niektórych miejscach średnie, w innych małe.
6: Jedynka. Polskie Radio.

Kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parfie.

0: Minęła 21. Niemal 50 wozów dla armii wyprodukują siemianowickie zakłady Rosomak. Wartość kontraktu to prawie miliard złotych. Na chorzowskim rynku miało dojść do ustawki pseudokibiców. Nie dopuścili do niej policjanci. 20-letni obywatel Ukrainy okradł seniora z powiatu bielskiego. Został już zatrzymany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego.
2: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. O tym mówili moi przedmówcy, mówiąc choćby o Rafako, wspominając wykorzystanie tego potencjału. I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny. Jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
0: Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej oraz 18 specjalistycznych wozów dowodzenia na polu walki. Wartość umów wynosi prawie miliard złotych. Śląscy mundurowi udaremnili bójkę pomiędzy pseudokibicami. Do ustawki miało dojść w rejonie chorzowskiego rynku. Gdy policjanci otrzymali informację, że gromadzą się tam młodzi mężczyźni, skierowali na miejsce patrole z kilku jednostek. Mundurowi zabezpieczyli teren, zanim dotarli tam pseudokibice przeciwnej drużyny, mówi aspirant sztabowy Adam Jachimczak ze śląskiej policji.
3: Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odbierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowało nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również na konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostek brukowych. W ścisłym centrum miasta została udaremniona próba masowej konfrontacji, która mogła zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców.
0: Podczas zajścia nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do żadnych zatrzymań.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 20-letni oszust w rękach policji. Mężczyzna okradł seniora z powiatu bielskiego. Z 74-latkiem skontaktowały się telefonicznie osoby podające się za pracowników banku. Oszuści przekonywali seniora, że jego bankowe konto oraz karta płatnicza są zagrożone, a zgromadzone środki mogą zostać utracone. Ostatecznie pokrzywdzony przekazał swoją kartę wraz z numerem PIN. Dzięki temu przestępcy kilka razy wypłacili gotówkę z bankomatów na terenie Krakowa i Bielska-Białej. Łącznie senior stracił 17 tysięcy złotych. Szybko udało się jednak namierzyć 20-letniego obywatela Ukrainy, jedną z osób uczestniczących w procederze. Trafił on już do aresztu, a policjanci szukają jego wspólników. Wiosna w pełni, a kleszcze coraz bardziej aktywne. W internetowych mapach przybywa zgłoszeń o tych pajęczakach. Internauci wskazują na ich obecność w parkach, na łąkach i lasach. Eksperci przypominają, że kleszcze najczęściej można spotkać w wysokiej trawie i zaroślach. Po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę i ubrania, a także sprawdzić zwierzęta. Aby zminimalizować ryzyko złapania kleszcza, unikajmy schodzenia z głównego szlaku, tłumaczy Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych.
4: Ja bym tutaj zwracała uwagę na takie wąziutkie ścieżki, które są wydeptywane przez zwierzęta, ponieważ bardzo często właśnie te kleszcze znajdują się na tych trasach. One umiejscowiają się pod liściami, tak gdzieś na wysokości 1-1,50 m i wtedy właśnie zeskakują na ludzi.
0: I choć zgłoszeń przybywa, to nie ma powodów do paniki, ponieważ według ekspertów internetowe zgłoszenia nie oddają faktycznej liczby przypadków. Warto jednak zachować ostrożność, stosować preparaty odstraszające, a po powrocie ze spaceru dokładnie się obejrzeć. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a na termometrach maksymalnie od 21 do 24 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wandale oblali farbą polski konsulat w Nowym Jorku. To już drugi raz w ciągu 3 dni. 5 osób zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów pod numer 112. Grono czytelników nie maleje, maleje za to liczba bibliotek. Sprawdzimy dlaczego. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w polski konsulat. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscowi radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili akty wandalizmu.
6: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: A według informacji od samego konsula nie ma podstaw, by w zdarzeniu doszukiwać się jakiegoś manifestu czy motywacji politycznej. Policjanci zatrzymali 5 osobę w sprawie wywołania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
7: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
5: Mówił Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna przyznał się do winy, trafił do aresztu. Od połowy maja służby były wzywane do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówił w Trójce Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Dodał jednak, że fundamentalną wartością dla prezydenta jest rodzina, a ustawa, którą uchwalił Sejm, próbuje zrównać związki partnerskie z instytucją małżeństwa.
8: De facto wprowadza tylnymi drzwiami związki partnerskie. Do związania tworzą instytucję równoległą. Z jednej strony instytucja rodziny, a z drugiej strony nietechniczna, ale głęboko ustrojowa zmiana, która po prostu uderza w status rodziny.
5: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski odpowiada, że ustawa od strony prawnej nie ma nic wspólnego z instytucją małżeństwa.
9: Wcale nie wprowadza takich regulacji prawnych jak małżeństwo. Nie zmienia stanu cywilnego. Nie wprowadza ustawowej wspólnoty majątkowej. Nie reguluje i nie wprowadza możliwości adopcji dzieci.
5: Ustawa przewiduje wspólne rozliczenia podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera. Grono czytelników nie maleje, a w całym kraju właśnie zamknięto ponad 100 bibliotek. 2/3 z nich to biblioteki w regionach wiejskich, gdzie o kontakt z książką znacznie trudniej niż w mieście.
10: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone.
11: Ja myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
10: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i 20-latkowie.
11: W pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może, że nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem dopiero pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Taką mam nadzieję.
10: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To na koniec jeszcze coś ze świata fauny. Władze belgijskiej Walonii wypowiedziały wojnę szopom praczom. Uroczy, jak się okazuje, tylko w bajkach. Zwierzak to w naturze bardzo inwazyjny gatunek. Niszczy lęgi ptaków, zagraża płazą i może przenosić groźne pasożyty. W Walonii jest już 100 tysięcy tych zwierząt. Szopy pracze zostały sprowadzone prawie 100 lat temu do Niemiec z myślą o hodowli na futra. Ale były na tyle sprytne, że większość uciekła. Dziś w Unii Europejskiej trzymanie szopów jest zakazane. Natomiast przyrodnicy szczerze przyznają, że całkowite wytępienie szopa pracza jest nierealne. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
12: Dzień dobry. Wczoraj w Budapeszcie byliśmy świadkami rzadkiej sztuki. PSG dopiero jako druga drużyna w erze piłkarskiej Ligi Mistrzów obroniła zdobyte rok wcześniej trofeum. Tym razem nie poszło tak łatwo jak poprzednio, bo zamiast 5-0 mecz z Arsenalem zakończył się remisem 1-1 i rzutami karnymi, w których Paryżanie byli lepsi 4-3. Mówi trener zwycięzców Luis Enrique. Może dzisiaj obie drużyny zasłużyły na zwycięstwo, ale biorąc pod uwagę sposób, w jaki graliśmy przez cały sezon, myślę, że zasłużyliśmy na triumf w Lidze Mistrzów. Jesteśmy bardzo zadowoleni i postaramy się wygrać również w przyszłym sezonie. Czemu nie? Trzy wygrane z rzędu w Lidze Mistrzów. Taka sztuka do tej pory udała się tylko Realowi Madryt. Kolejnych osiągnięć w Liverpoolu nie dopisze Arne Slot, któremu po 2 latach podziękowano za dalszą pracę. Holender zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu, zdobywając dla niego w ubiegłym sezonie jubileuszowe 20. Mistrzostwo Anglii. Jedni świętują świeże sukcesy, drudzy czekają już na Mistrzostwa Świata. Nam pozostaje poszukiwanie nowego początku w meczach towarzyskich. Nową nadzieję zaczniemy budować we Wrocławiu, gdzie sprawdzimy się z Ukrainą. Tak o rywalach mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora.
13: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
12: Początek meczu we Wrocławiu o 17:30. Na świetne granie liczymy też w Paryżu, gdzie o 11 na kort wyjdzie Iga Świątek. Stawką pojedynku z turniejową 15 Martą Kostiuk już ćwierćfinał French Open. Byłby to całkiem miły prezent na dzisiejsze urodziny pani Igi, której przy okazji życzymy wszystkiego najlepszego. O krok od spełnienia swoich marzeń są hokeiści Szwajcarii i Finlandii. To właśnie te ekipy awansowały do finału Mistrzostw Świata Elity. Kto okaże się lepszy, będzie można sprawdzać od 20:20.
5: A niedziela pod znakiem chmur, tylko lokalnie z szansami na rozpogodzenie, a na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej, 18 stopni w centrum, 21, dziś maksymalnie do 24 na południowym zachodzie. Autopromocja. Zabiorę cię.
14: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
15: dzień dobry.
14: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
15: No tak do jutra.
14: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
15: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienia oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
14: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
15: Dziękuję.
14: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest godzina 8. Ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w wyniku burz i nawałnic, jakie przeszły nad regionem. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców odbędzie się dziś w Piekarach Śląskich. Prawie 5,5 miliona złotych będzie kosztować nowa siedziba OSP w Mikołowie Kamiące.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w wyniku burz i nawałnic, jakie przeszły nad regionem. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w Gliwicach. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, najwięcej wyjazdów dotyczyło połamanych drzew i konarów. Na szczęście w województwie śląskim nikt nie ucierpiał. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców odbędzie się dziś w Piekarach Śląskich. Na terenie miasta od rana obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ze zmianami muszą się liczyć też pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
2: Wprowadzamy trasy objazdowe dla 10 linii autobusowych. Autobusy będą pomijać takie przystanki jak Piekary Bazylika, Piekary Dwór, Osiedle Wieczorka Szkoła, Szarlej pod Lipami, Osiedle Wyzwolenia Akacjowa, Osiedle Wyzwolenia Domki Fińskie. Autobusy będą natomiast w zamian obsługiwać inne przystanki, które na co dzień przez poszczególne linie nie są obsługiwane.
0: Zmiany obowiązywać będą do godziny 18. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie Transport.gz.m w zakładce Komunikaty.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prawie 5,5 miliona złotych będzie kosztować nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamiące. Prace związane z jej budową już ruszyły. Dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian, gdyż właściwie był to garaż na samochody, a nie miejsce, z którego w pełni mogliby korzystać ochotnicy. Prace związane z budową nowej siedziby OSP Kamionka w Mikołowie mają się zakończyć na wiosnę przyszłego roku. Teraz Częstochowa, tam rozgrywany będzie charytatywny turniej dzikich drużyn. Piłkarskie zmagania amatorskich ekip sześcioosobowych mają wesprzeć stowarzyszenie Z Ufnością w trzecie tysiąclecie, które ma pod swoją opieką chore i porzucone dzieci. Gramy w piłkę, a przy okazji pomagamy, mówi Daniel Krysiak, organizator turnieju.
3: To jest to, na czym się wychowywaliśmy, czyli na piłce osiedlowej. Każdy dzień wakacje spędzone na boisku, kopiąc piłkę do pustej bramki, czy grając mecze między sobą, czy rozgrywając jakieś minigierki. Celujemy w to, bo piłka jest naprawdę bardzo pięknym sportem. Nie musimy się kierować tym, że jest właśnie skomercjonalizowana, ale no właśnie sama piłka jest prostą grą i dlatego jest też taka piękna.
0: Turniej rozpocznie się o 10 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 49 w Częstochowie. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio Katowice. Bytomska mistrzyni triatlonu poprowadzi bieg w tamtejszym parku miejskim. Joanna Tywczyński to zwyciężczyni prestiżowych zawodów triatlonowych Ironman, maratonka i mistrzyni biegów ulicznych. Ukończyła 20 maratonów, jest mistrzynią biegów ulicznych oraz uczestniczką wymagających zawodów Hyrox. Na co dzień zawodniczka jest trenerką triatlonu, lekkoatletyki oraz pielęgniarką, a początek tego biegu o 10. W ciągu dnia mają się pojawić od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Na Lubelszczyźnie bus uderzył w drzewo, 6 osób trafiło do szpitala. Opolszczyzna po nawałnicy. W części budynków nie ma prądu. To efekt przejścia trąby powietrznej. Zamiast sportowego święta, burdy i walka z policją. Tak Francuzi świętowali wygraną w Lidze Mistrzów. Zaczynamy od wypadku busa na Lubelszczyźnie. 6 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło po 3 nad ranem w miejscowości Uchanie w powiecie chrubieszowskim. Pojazdem podróżowało 7 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy. 6 rannych osób trafiło do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Ruch pojazdu w miejscu wypadku odbywa się już bez zakłóceń. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne to krajobraz po nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Opolszczyznę. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda.
5: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać.
4: Uszkodzone zostały także linie energetyczne. W Balcarzowicach nie ma prądu. Wojewoda opolski Monika Jurek zapewniła w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
6: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty.
4: W związku z gwałtownymi burzami Straż Pożarna interweniowała na Opolszczyźnie 40 razy. Zamiast sportowego święta, burdy i walka z policją, tak Francuzi, głównie migranci, do białego rana świętowali zwycięstwo Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. W całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, z czego prawie 300 w samym Paryżu. 7 policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko.
7: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Innego zdania jest część klasy politycznej, zwłaszcza prawica, która podkreśla, że regularnie powtarzające się zamieszki obnażają słabość państwa. Tylko we Francji jest tak, że ludzie muszą zamykać się w domach po zwycięstwie, obawiając się przemocy, skomentowała Marine Le Pen. Z kolei radykalna lewica oskarża policję o eskalowanie napięć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: I wracamy do informacji z kraju. Miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani, tak mówi minister Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski o uchwalonej przez Sejm ustawie łańcuchowej. Sejm za drugim podejściem przegłosował ustawę zakazującą trzymania psów na uwięzi. Poprzedni projekt prezydent zawetował. Teraz ma być inaczej.
8: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane w trakcie prac z przedstawicielami kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.
4: Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń zwraca uwagę, że ustawa jest swoistym testamentem zmarłego niedawno posła Łukasza Litewki.
9: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie między innymi ustawę łańcuchową.
4: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Najbardziej radosne święto w roku, czyli Dzień Dziecka jutro, ale już dziś na Dzień Dziecka na Ludowo zaprasza do Warszawy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Będą pokazy rękodzieła, warsztaty, występy zespołów regionalnych, czyli jak mówi Elżbieta Osińska-Kassa, wszystko co wieś oferuje najlepszego.
10: Nasz ogród oddajemy we władanie dzieciom. Można będzie zrobić coś samemu i ze sobą do domu wziąć.
4: Na przykład pierogi ulepione razem z paniami z koła gospodyń wiejskich czy wypleciony wianek. Specjalnie dla gości wystąpią także artyści.
10: W naszym ogrodzie oprócz dwóch przedstawień o Kasi, co gąski zgubiła, będzie można sobie pograć na bębnach. Będą też oczywiście zespoły Młode Kurpie z Jednorożca, będzie zespół Nowe Lotko z Bukówca Górnego, czyli z Wielkopolski i przyjedzie do nas Lubochni zespół Lubochnianie.
4: I cała ta masa atrakcji przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, bo tam właśnie mieści się Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, otwarty dla dzieciaków od 13. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: I czas na sport. Mateusz Foremniak.
11: Trudnej sztuki utrzymania się na szczycie dokonali piłkarze PSG. Po zaciętym, ale dosyć jednostronnym meczu ograli Arsenal w finale Ligi Mistrzów. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. W rzutach karnych Paryżanie byli lepsi 4-3. To dla nich drugi z rzędu i w historii triumf w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych. Podobnego zaszczytu nie doświadczy z Liverpoolem Arne Slot. Holender przestał pełnić obowiązki trenera tego klubu po 2 latach, w których najpierw wszystkich rozkochał pewnym mistrzostwem, a później solidnie zniechęcił konfliktami i kiepską grą zespołu. Reprezentację kibice kochają za to bezwarunkowo, dlatego dzisiaj z pewnością nie zabraknie oczu zwróconych na Wrocław. Tam Polska towarzysko zagra z Ukrainą, zaczynając nowy rozdział, ale wciąż z Robertem Lewandowskim jako ważnym ogniwem, o czym mówi selekcjoner Jan Urban.
12: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji.
11: Jak będzie wyglądał pierwszy krok w nową erę kadry, będzie można sprawdzać od 17:30. Naszą gwiazdą, na którą dzisiaj najmocniej liczymy, jest jednak Iga Świątek. Ona o 11:00 powalczy o ćwierćfinał French Open z Martą Kostiuk. Jakie przewidywania na ten pojedynek ma Magda Lineta, więc ostatnia przeciwniczka Świątek?
13: Myślę, że Iga jest w troszkę lepszym miejscu już teraz, no ale Marta też grała bardzo dobrze, więc myślę, że to będzie bardzo taki wyrównany mecz. Będzie też kwestia, ile będą dawać sobie czasu, mam wrażenie, bo obie lubią gdzieś tam mieć trochę więcej czasu, grać top spiny, budować te punkty, więc myślę, że od tego będzie dużo zależeć. Będzie to bardzo fizyczny mecz.
11: Będziemy trzymać kciuki, życząc pani Idze powodzenia w dniu jej urodzin. Jena Zwinigo urodziny ma co prawda w grudniu, ale już dzisiaj może sobie zapewnić nielichy prezent. Duńczyk był wczoraj najszybszy na 20. etapie Giro d'Italia i tylko totalny kataklizm może go pozbawić wygranej w całym wyścigu. Start ostatniego etapu chwilę przed godziną 16.
4: Niedziela pod znakiem chmur, podobno lokalnie z szansami na rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotnie popada, możliwe burze. I tam, gdzie zagrzmi, będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie. Autopromocja.
13: Ciekawość ludzi.
14: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
15: dzień dobry.
14: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
15: No tak do jutra.
14: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
15: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku-Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzony na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadał. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów. No to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
14: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
15: Dziękuję.
14: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jest dziewiąta. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tradycja ta jest kultywowana od ponad 70 lat. Jak mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej, tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze.
2: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Na pątników, którzy przybędą do piekar, czekają również inne ważne punkty. Spektakl teatralny dla dzieci, teatr słowa, anioł z piekarskiego wzgórza, godzina ewangelizacyjna na zakończenie naszej pielgrzymki, nabożeństwo majowe.
0: Piekary Śląskie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w kraju. Pielgrzymowali tutaj kardynałowie Wyszyński, Macharski i Glemp. Bywał także Karol Wojtyła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli tam kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że 18 zastępów interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny pierwszej w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożarnocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
0: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna, a ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w naszym regionie. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w powiecie gliwickim. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar. To wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku i od lat gromadzi osoby noszące nazwisko Cieślar oraz wszystkich, którym bliska jest ta tradycja i lokalna tożsamość. Spotkanie rozpocznie się w południe uroczystym hejnałem z pasterskiej trąbity. W programie przewidziano m.in. wspólne zdjęcie uczestników, koncert kapeli góralskiej, wpis do księgi pamiątkowej, tradycyjne sypanie kopca cieślarów. Będą też zabawy dla dzieci. Nie zabraknie również regionalnych potraw. Międzynarodowe spotkanie cieślarów na szczycie granicznej góry odbywa się regularnie od 2012 roku. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel i dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP w Kamionce mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Większe przejaśnienia mają się pojawić, a później rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.
5: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
6: dzień dobry.
5: Z tego, co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
6: No, tak do jutra.
5: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
6: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji, chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no, napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
5: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
6: Dziękuję.
5: Dariusz Schmidt.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa szacowanie strat po nawałnicach i trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. Ponad 60 umów na ponad 100 miliardów w ciągu 3 dni to bilans programu SAFE. 180 metrów nad ziemią, po linie, przejdzie Śmiałek z Estonii. Ten wyczyn obserwuje nasz reporter i za chwilę jego relacja. Zerwane linie energetyczne, powalone drzewa i uszkodzone dachy to krajobraz po nawałnicach, jakie przeszły przez Opolszczyznę. Strażacy podjęli kilkadziesiąt interwencji, najwięcej w Balcarzowicach, przez które przeszła trąba powietrzna.
2: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków.
1: Mówił starszy brygadier Paweł Poliwoda. Ulewy i burze przeszły także przez Śląsk. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy bojowe oraz moździerze RAK to bilans trzeciego, ostatniego dnia zbrojeniowego maratonu w ramach unijnego programu SAFE.
3: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
4: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
3: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę tych zamówień za bezprecedensową.
5: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
3: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Izraelska armia wydała wezwanie do ewakuacji dla Libańczyków mieszkających na południu od rzeki Zahrani. Tereny te mogą być celem ataków. Izrael poinformował też o zajęciu zamku Beaufort na południu Libanu. Ruiny średniowiecznego zamku są ważnym punktem strategicznym. Każdego roku 20 tysięcy pacjentów słyszy diagnozę rak płuc i prawie tyle samo chorych umiera. W Światowym Dniu Bez Tytoniu lekarze zwracają uwagę, że palenie to bardzo duże prawdopodobieństwo nowotworu i to nie tylko płuc.
6: Wśród nich należy wymienić na pierwszym miejscu nowotwory płuc. Jako drugie nowotwory układu moczowego uważa się, że mniej więcej 9 na 10 chorych z rozpoznaniem raka płuca to wieloletni palacze. Rzeczywiście jest to kłopot. Duży odsetek naszych chorych, nie tylko z chorobami układu oddechowego, jeżeli chodzi o nowotwory czy układu moczowego, no, z tych używek korzysta, jeżeli chodzi o nikotynę również. Jest kłopot spory z zaprzestaniem palenia. Część chorych rzeczywiście zgadza się na to, żeby zaprzestać się tego nałogu.
1: Mówił onkolog Marek Kowalczyk. Światowy Dzień Bez Tytoniu jest obchodzony od 1987 roku, a został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Dwa warszawskie wieżowce, między nimi taśma, a na niej Śmiałek z Estonii. Jan Rose spróbuje pokonać dystans 500 metrów, będąc 180 metrów nad ziemią. A z ziemi właśnie ten wyczyn obserwuje Paweł Turski.
7: Próba przejścia trzykrotnego mistrza świata w slacklineingu miała rozpocząć się chwilę po 8:00, uniemożliwił ją jednak zbyt silny wiatr.
8: Wiatr jest czynnikiem nieprzewidywalnym, jest czymś, czego nie da się wytrenować. To nie tylko jego siła, ale wahania góra-dół mogą spowodować, że nie będziemy wiedzieć, co się stanie. No i to może doprowadzić do sytuacji, gdzie Jan, czy ktokolwiek inny chodzący po slacku, mógłby z tej taśmy spaść?
7: Mówi mi polski slackliner Filip Oleksik. Wiatr to tak naprawdę jedyna przeszkoda. Nawet drobny deszcz jest mniejszym problemem. Po lekko mokrej linie nawet lepiej się chodzi. Wiatr jest kluczowy, mówił mi Jan Rose. Czuję się dobrze, jestem spokojny, technicznie jesteśmy gotowi. Liny są także dobre. Wszystko zależne jest od wiatru. Nie można iść złą pogodę, tak jak nie wypływa się w morze przy silnym wietrze. Staramy się znaleźć odpowiednie okno pogodowe na to przejście. Próba przejścia 180 metrów nad centrum Warszawy może rozpocząć się w każdej chwili.
1: No to czekamy, co się wydarzy. 180 metrów nad ziemią. To była relacja Pawła Turskiego.
9: klimat.
1: A jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: I czas na sport i Mateusz Foremniak.
7: Już tylko 2 godziny dzielą nas od wyjścia na kort w Paryżu Igi Świątek. Stawka idzie w górę, bo ewentualna wygrana z Martą Kostiuk będzie oznaczała awans do ćwierćfinału French Open. Byłby to miły prezent na urodziny, które pani Iga obchodzi dzisiaj.
10: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, no bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
7: My i tak życzymy wszystkiego najlepszego, choć przykład Coco Gauff pokazuje, że koncentracji nie wolno tracić nawet na chwilę. Broniąca tytuł Amerykanka już w trzeciej rundzie przepadła z Anastasią Potapową. W piłkarskiej Lidze Mistrzów presję udźwignęli zawodnicy PSG. Choć po remisie 1-1 z Arsenalem do rozstrzygnięcia finału potrzebowali rzutów karnych, ostatecznie to oni okazali się w nich lepsi 4-3 i drugi rok z rzędu to Paryż będzie europejską stolicą futbolu. Kiedy inni świętują lub już szykują się do Mistrzostw Świata, my będziemy symbolicznie zaczynać nowy rozdział. We Wrocławiu w towarzyskim meczu z Ukrainą, która podobnie jak my przegrała baraże ze Szwecją i która również szuka nowego pomysłu na siebie, o czym mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora.
11: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Ciężko powiedzieć na ten moment, jak zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
7: Trzymamy za słowo, a początek wylewania fundamentów pod ten nowy rozdział o 17.30. W tym samym czasie będzie trwał ostatni etap Giro d'Italia. Jeśli nie wydarzy się totalny kataklizm, w Rzymie swoje zwycięstwo przyklepie Duńczyk Jonas Vingegaard, który był najszybszy na przedostatnim etapie, powiększając przewagę w generalce do 5 minut i 22 sekund. Dzisiaj rywalizacje w Mistrzostwach Świata Elity zakończą również hokeiści. W meczu o złoto spotkają się Finowie i gospodarze turnieju, a więc Szwajcarzy. Początek o 20.20. Znamy już też skład finału koszykarskiej ligi NBA. Znak jakości stawia na nim Jeremy Sochan, bo rywalami jego aktualnego zespołu New York Knicks będzie jego poprzednia drużyna, a więc San Antonio Spurs. Więcej o tym usłyszą Państwo w trzeciej stronie medalu, kilka minut po godzinie 17.
1: Pogoda dziś nie zachwyci, będzie pochmurno, lokalnie tylko z szansami na rozpogodzenia. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze i tam będzie najchłodniej, gdzie zagrzmi 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
12: Autopromocja.

Gegenstand! Stand

0: Jest dziewiąta. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tradycja ta jest kultywowana od ponad 70 lat. Jak mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej, tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze.
2: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Na pątników, którzy przybędą do piekar, czekają również inne ważne punkty. Spektakl teatralny dla dzieci, teatr słowa, anioł z piekarskiego wzgórza, godzina ewangelizacyjna na zakończenie naszej pielgrzymki, nabożeństwo majowe.
0: Piekary Śląskie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w kraju. Pielgrzymowali tutaj kardynałowie Wyszyński, Macharski i Glemp. Bywał także Karol Wojtyła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli tam kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że 18 zastępów interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny 1 w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wyskrościach pożonocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
0: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat Strzelecki przeszła trąba powietrzna, a ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w naszym regionie. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w powiecie gliwickim. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar. To wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku i od lat gromadzi osoby noszące nazwisko Cieślar oraz wszystkich, którym bliska jest ta tradycja i lokalna tożsamość. Spotkanie rozpocznie się w południe uroczystym hejnałem z pasterskiej trąbity. W programie przewidziano m.in. wspólne zdjęcie uczestników, koncert kapeli góralskiej, wpis do księgi pamiątkowej, tradycyjne sypanie kopca cieślarów. Będą też zabawy dla dzieci, nie zabraknie również regionalnych potraw. Międzynarodowe spotkanie cieślarów na szczycie granicznej góry odbywa się regularnie od 2012 roku. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel i dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP w Kamionce mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Większe przejaśnienia mają się pojawić, a później rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
1: dzień dobry.
0: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
1: No tak do jutra.
0: No to dobrze, to w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
1: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzony na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
0: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
1: Dziękuję.
0: Dariusz Schmidt.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Znany warszawski adwokat miał fałszywie informować o przygotowaniach do zamachów. 1500 interwencji strażaków w związku z burzami na południu kraju. Kamizelki i hełmy dla funkcjonariuszy na czterech łapach tworzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister napisał, że w tym wypadku nie chodzi o sprawę fałszywych zawiadomień pod numer 112, w której zatrzymano 5 osób. Mężczyzna wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Aby uwiarygodnić ich treść, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prawie 1500 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z burzami na południu kraju. Najwięcej zgłoszeń było w Balcarzowicach, przez które przeszła trąba powietrzna.
3: Strażacy usuwali przewrócone drzewa i konary, zabezpieczali uszkodzone dachy oraz rozdrażniali drogi po przejściu burz i silnego wiatru. Szczególnie duże interwencje związanych z usuwaniem skutków wichur odnotowano na Opolszczyźnie.
2: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Gwałtowne burze z gradem sieją spustoszenie także w Belgii, gdzie w kilku regionach ogłoszono pomarańczowy alert.
4: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek ping-pongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych, a po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Doszło również do kilku osuwisk błotnych. Poprawa pogody ma nastąpić jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski zakład przetwórstwa ropy naftowej w Saratowie. Doszło do wybuchów i pożaru. Nad zakładem unosi się chmura dymu. Rafineria w Saratowie jest jedną z najstarszych na południu Rosji. Produkuje m.in. paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali także bazę naftową w miejscowości Matwiejew-Kurhan w obwodzie rostowskim. Na okupowanym przez Rosjan Krymie wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny. Może to mieć związek z ukraińskimi atakami na zakłady petrochemiczne na południu Rosji. Na Politechnice Wrocławskiej trwają prace nad wyposażeniem dla psów służbowych. Chodzi o kamizelki i hełmy dla czworonogów. Jak wyjaśnia projektant Ireneusz Michalik, indywidualne dopasowanie ma ogromne znaczenie dla wygody, a co za tym idzie skuteczności pracy psa.
5: Pies, tak jak człowiek, ma swój resurs przydatności. I teraz im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później, czy na przykład przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy osoby. Psa muszę obmierzyć z każdej strony, w zależności od jak jego przewodnik mi mówi, więc zasłaniam mu niektóre części. Po zrobieniu wykrojów szyję pierwszy wzór, dopasowujemy te wkłady.
2: Gotowe prototypy hełmów dla psów zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas międzynarodowych ćwiczeń zespołów pracujących z psami służbowymi. 45 tysięcy par, czyli 1/6 światowej populacji bocianów białych, żyje u nas w Polsce. W Dniu Święta Bocianów ornitolog Jacek Karczewski przybliża ich zwyczaje, na które, jak się okazuje, wpływ mają zmiany klimatu.
6: Kiedyś regularnie latały do Afryki. Teraz coraz więcej z nich lata tylko na Bliski Wschód. Trudny rejon, więc niektóre zatrzymują się już na Bałkanach. No, najlepszy dowód na to, że jednak klimat się nam zmienia. Coraz więcej jest takich, które są na tyle odważne, że w ogóle nie wyciągają tego paszportu zza pazuchy. Zostają na miejscu i tutaj próbują przetrwać zimę.
2: Sprawdzamy, jak to się dzieje, że mimo, że mają słabe mięśnie skrzydłowe, potrafią dolecieć nawet na południe Afryki.
6: Bociany podróżują jak szybowce. To jest bardzo ekonomiczne. Zanim wyruszą, muszą sporo poćwiczyć. Ćwiczą to na swoich dużych gniazdach. One są takie duże i takie ciężkie, między innymi po to, żeby można było na nich ćwiczyć, nieustająco podskakiwać.
2: I wbrew pozorom, ulubionym pokarmem bocianów wcale nie są żaby. Ptaki te wolą gryzonie, myszy, norniki i krety. A także smakują im owady i robaki. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pewnie bocianom to wszystko jedno, ale my wolelibyśmy niedzielę ze słońcem, ale jest pochmurno i to niemal w całym kraju, na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu, możliwe burze i tam będzie najchłodniej, 18 stopni w centrum, 21 do 24 na południowym zachodzie.
8: Zapraszamy.

0: Jest dziewiąta. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tradycja ta jest kultywowana od ponad 70 lat. Jak mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej, tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze.
2: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Na pątników, którzy przybędą do piekar, czekają również inne ważne punkty. Spektakl teatralny dla dzieci, teatr słowa, anioł z piekarskiego wzgórza, godzina ewangelizacyjna na zakończenie naszej pielgrzymki, nabożeństwo majowe.
0: Piekary Śląskie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w kraju. Pielgrzymowali tutaj kardynałowie Wyszyński, Macharski i Glemp. Bywał także Karol Wojtyła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli tam kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że 18 zastępów interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny pierwszej w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożonocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
0: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna, a ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w naszym regionie. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w powiecie gliwickim. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar. To wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku i od lat gromadzi osoby noszące nazwisko Cieślar oraz wszystkich, którym bliska jest ta tradycja i lokalna tożsamość. Spotkanie rozpocznie się w południe uroczystym hejnałem z pasterskiej trąbity. W programie przewidziano m.in. wspólne zdjęcie uczestników, koncert kapeli góralskiej, wpis do księgi pamiątkowej, tradycyjne sypanie kopca cieślarów. Będą też zabawy dla dzieci. Nie zabraknie również regionalnych potraw. Międzynarodowe spotkanie cieślarów na szczycie granicznej góry odbywa się regularnie od 2012 roku. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel i dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP w Kamionce mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Większe przejaśnienia mają się pojawić, a później rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi za fałszywe alarmy o rzekomych zamachach na polityków. 18 budynków, w tym 11 domów, zniszczyła nawałnica na Opolszczyźnie. Chce sobie zrobić urodzinowy prezent. Iga Świątek walczy o kolejny w karierze ćwierćfinał na kortach Rolanda Garrosa. Podszywał się pod inne osoby i informował służby o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała znanego warszawskiego adwokata.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste oraz karty pobytu należące do innych osób.
1: Mówiła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji. Do listów o rzekomych zamachach mężczyzna załączał nielegalne dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i kierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. 18 budynków uszkodzonych, pozrywane linie energetyczne, powalone drzewa to efekt nawałnicy, która przeszła nad Opolszczyzną. Największe zniszczenia są w Balcarzowicach w gminie Ujazd. Nie ma poszkodowanych, wszyscy mieszkańcy są bezpieczni, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda.
3: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
1: W akcji brało udział 260 strażaków. Według polskich łowców burz przez okolice przeszła trąba powietrzna. Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Oriesznik na terytorium Białorusi. Jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju, poinformował ukraiński portal Militarnej. Nie wiadomo, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy tylko sprzęt pomocniczy do obsługi rakiet. Oriesznik to rosyjski system hipersonicznych pocisków balistycznych pośredniego zasięgu. Potrafi przenosić zarówno konwencjonalne ładunki wybuchowe, jak i głowice nuklearne. Miasto Bistrica w północnej Rumunii wprowadziło własną wirtualną walutę o nazwie Ileu. To element programu zachęcającego mieszkańców do ekologicznych zachowań i większego zaangażowania w życie lokalnej społeczności.
4: Cyfrowe pieniądze będą otrzymywać osoby, które poruszają się pieszo lub rowerem, uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez miasto, biorą udział w akcjach społecznych albo pomagają w monitorowaniu miejskich inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Choć jeden ileu odpowiada wartości jednego rumuńskiego leja, waluta nie może być wymieniana na gotówkę. Zgromadzone środki mieszkańcy będą mogli wykorzystać m.in. na bilety do Miejskiego Centrum Kultury, wejściówki na basen, przejazdy wyciągami na stoku narciarskim Kokosz, zwiedzanie zabytków czy korzystanie z parkingów rowerowych. W tym roku do obiegu trafi 100 tysięcy jednostek Ileu. Będą one przechowywane w cyfrowym portfelu miasta i przekazywane mieszkańcom jako nagrody za określone aktywności. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Program będzie obsługiwany przez aplikację mobilną. Będą mogły z niej korzystać osoby powyżej 14 roku życia. W tym przypadku prezent na urodziny jest oczywisty. Wygrana i kolejny ćwierćfinał na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek w dniu swoich 25 urodzin za chwilę rozpocznie mecz z Ukrainką Martą Kostiuk, która w ostatnim czasie zrobiła ogromne postępy, stąd ten mecz będzie dla Igi pierwszym poważnym sprawdzianem na tegorocznym French Open. A co ze świętowaniem urodzin?
5: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć. No bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
1: Bo wyzwanie jest ogromne. Iga jest w drodze po swój piąty tytuł na French Open. Nazywana jest Królową Paryża i nie bez powodu, bo triumfowała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Mamy końcówkę weekendu, a pogoda nie zachwyca. W większości kraju pochmurno, w dodatku deszcz możliwy na północy i wschodzie. Na północnym wschodzie zagrzmi od 15 do 17 stopni nad morzem i w Bieszczadach. Na pozostałym obszarze od 18 do 24.
6: Autopromocja.
7: Dzień dziecka.
8: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
9: dzień dobry.
8: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
9: No tak do jutra.
8: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
9: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i na Jeziorze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzony na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
8: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
9: Dziękuję.
8: Dariusz Schmidt.

0: Dziękuję pięknie. Zróbcie wielki hałas, Daria Zawiała!
1: Natalia Szredek!
2: Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna.
0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka.
1: Nigdy nie będzie.

0: niemiła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest dziewiąta. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tradycja ta jest kultywowana od ponad 70 lat. Jak mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej, tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze.
2: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Na pątników, którzy przybędą do piekar, czekają również inne ważne punkty. Spektakl teatralny dla dzieci, teatr słowa, anioł z piekarskiego wzgórza, godzina ewangelizacyjna na zakończenie naszej pielgrzymki, nabożeństwo majowe.
0: Piekary Śląskie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w kraju. Pielgrzymowali tutaj kardynałowie Wyszyński, Macharski i Glemp. Bywał także Karol Wojtyła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli tam kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że 18 zastępów interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny 1 w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożarnocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
0: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna. A ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w naszym regionie. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w powiecie gliwickim. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar. To wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku i od lat gromadzi osoby noszące nazwisko Cieślar oraz wszystkich, którym bliska jest ta tradycja i lokalna tożsamość. Spotkanie rozpocznie się w południe uroczystym hejnałem z pasterskiej trąbity. W programie przewidziano m.in. wspólne zdjęcie uczestników, koncert kapeli góralskiej, wpis do księgi pamiątkowej, tradycyjne sypanie kopca cieślarów. Będą też zabawy dla dzieci, nie zabraknie również regionalnych potraw. Międzynarodowe spotkanie cieślarów na szczycie granicznej góry odbywa się regularnie od 2012 roku. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel i dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP w Kamionce mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Większe przejaśnienia mają się pojawić, a później rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał French Open, zacięty pierwszy set gry z Martą Kostiuk. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty energetyczne i przemysłowe w kilku regionach Rosji. Przeszedł po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią w centrum Warszawy. O wyczynie Estończyka za chwilę w serwisie. Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału French Open. Na kortach Rolanda Garrosa gra z Ukrainką Martą Kostiuk. Dobiega końca zacięty pierwszy set, jest 5-5 w gemach, a polska tenisistka walczy o piąty triumf w prestiżowym turnieju w Paryżu. Ukraińskie ataki na obiekty przemysłowe i energetyczne w kilku regionach Rosji. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na lokalne rosyjskie władze. W Saratowie na południu celem dronów była rafineria. Doszło do wybuchów i kilku pożarów. Ten zakład produkuje paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali też bazę naftową w obwodzie rostowskim i zakłady w oddalonym o 1300 km od Ukrainy obwodzie kirowskim. Tu trafiona została przepompownia ropy naftowej, istotna dla transportu tego surowca z zachodniej Syberii do terminali nad Morzem Bałtyckim. Po ukraińskich atakach na zakłady petrochemiczne na południu Rosji na okupowanym Krymie wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny. Jak poinformował tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski, Ukraina otrzymała od Niemiec wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Iris-T. Ukraiński przywódca podkreślił jednocześnie, że Kijów potrzebuje także pocisków do systemów obrony powietrznej, aby skutecznie odpierać rosyjskie ataki. Mimo podmuchów wiatru Estończykowi udało się przejść po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad centrum Warszawy. Trzykrotny mistrz świata w tej dyscyplinie Jan Rozę przeszedł 500 metrów między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Próbę obserwował Paweł Turski.
2: Przejście pomiędzy dwoma ikonicznymi budynkami Janowi zajęło zaledwie 30 minut. To jest świetny wynik. Nie było to ani za wolno, ani za szybko. Nie chciałem popełnić błędu, więc moim celem było nie śpieszenie się z krokami. Mówi mi Jan Rozę, który nie kryje swojej radości z historycznego przejścia między najwyższymi wieżowcami Warszawy. Czuję się fantastycznie. Teraz już tylko delektuję się efektami porannego treningu, który zrobiłem. Schodzi ze mnie napięcie, bo bałem się, że próba się nie uda z powodu silnego wiatru. Z powodu wiatru najtrudniejszym elementem przejścia było samo jego rozpoczęcie, a potem wyzwaniem było poszukiwanie rytmu, bo nie mogłem mieć słuchawek z muzyką. Na szczęście odnalazłem rytm w dźwięku maszyn budowlanych. Dla Jana wyzwaniem była też temperatura. Było dość chłodno. Po zakończeniu próby Estończyk ma przyziemne marzenia, chce się ogrzać i planuje pójść do sauny.
1: Wyraźne załamanie pogody w Bieszczadach. Jak mówią ratownicy górscy, warunki turystyczne nie są dziś sprzyjające. Po opadach deszczu szlaki są rozmoknięte i śliskie. Widoczność powyżej granicy lasu spadła nawet do 50 metrów.
3: Przy takiej ograniczonej widoczności, która w dniu dzisiejszym jest powyżej górnej granicy lasu, dobrze jest się poruszać dolinami. Tam jest dużo lepsza widoczność, no i co za tym idzie, trudniej stracić orientację w terenie. Ale możemy się udać do schroniska pod Małą Rawką. No, jest wiele szlaków, które w zależności od tego, gdzie kto przebywa, które trzeba sobie na mapie zobaczyć i może niekoniecznie wybierać się w te najwyższe partie Bieszczadów, a właśnie dolinami bieszczadzkimi się przemieszczać.
1: Mówi dyżurny ratownik GoPro w Sanoku Paweł Szopa. Przypomina też o instalowaniu aplikacji Ratunek na wypadek problemów w górach.
4: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 57% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur, po południu będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
5: Autopromocja.
6: studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
7: dzień dobry.
6: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
7: No tak do jutra.
6: No to dobrze, to w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
7: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
6: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
7: Dziękuję.
6: Dariusz Schmidt.

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyzn Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy znowu.

czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

wklepać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięzionej dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty?

Milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Jest dziewiąta. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują dziś do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Tradycja ta jest kultywowana od ponad 70 lat. Jak mówi ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej, tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze.
2: To również temat roku duszpasterskiego przeżywanego obecnie w kościele w Polsce. Na pątników, którzy przybędą do piekar, czekają również inne ważne punkty. Spektakl teatralny dla dzieci, teatr słowa, anioł z piekarskiego wzgórza, godzina ewangelizacyjna na zakończenie naszej pielgrzymki, nabożeństwo majowe.
0: Piekary Śląskie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w kraju. Pielgrzymowali tutaj kardynałowie Wyszyński, Macharski i Glemp. Bywał także Karol Wojtyła.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli tam kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że 18 zastępów interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
3: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny pierwszej w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożonocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
0: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna. A ponad 70 razy interweniowała wczoraj Śląska Straż Pożarna w naszym regionie. Najwięcej interwencji, blisko 40, odnotowano w powiecie gliwickim. 15. spotkanie cieślarów będzie miało miejsce w Wiśle na szczycie góry Cieślar. To wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku i od lat gromadzi osoby noszące nazwisko Cieślar oraz wszystkich, którym bliska jest ta tradycja i lokalna tożsamość. Spotkanie rozpocznie się w południe uroczystym hejnałem z pasterskiej trąbity. W programie przewidziano m.in. wspólne zdjęcie uczestników, koncert kapeli góralskiej, wpis do księgi pamiątkowej, tradycyjne sypanie kopca cieślarów. Będą też zabawy dla dzieci, nie zabraknie również regionalnych potraw. Międzynarodowe spotkanie cieślarów na szczycie granicznej góry odbywa się regularnie od 2012 roku. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamionce. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel i dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP w Kamionce mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Większe przejaśnienia mają się pojawić, a później rozpogodzenia. Temperatura dziś do 24 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
1: dzień dobry.
0: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
1: No tak do jutra.
0: No to dobrze, to w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
1: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Nejurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
0: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
1: Dziękuję.
0: Dariusz Schmidt.
2: Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek przegrywa w Paryżu, Polka odpada z French Open. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zgłaszał zamachy na prezydenta i szefa MSZ-u. Nocna prohibicja w całej Warszawie już od północy. Fatalny drugi set Igi Świątek i przegrana walka o ćwierćfinał French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk w dwóch setach 5-7, 1-6 i pożegnała się z kortami Rolanda Garrosa. A polska tenisistka 4 razy wygrała prestiżowy turniej w Paryżu. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi 3 miesiące w areszcie. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, które przeszła wczoraj nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. W Balcarzowicach żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów. Akcja zabezpieczania mienia trwała do późnych godzin nocnych. Na miejscu wciąż pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Mieszkańcom za pomoc w walce z żywiołem podziękował burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
4: My jesteśmy małą gminą, wszyscy się tutaj znamy. Ten kontakt był bezpośredni, szybko powstało takie, można powiedzieć, ala serce gastronomiczno-socjalne tej akcji ratunkowej, w której uczestniczyło ponad 80 strażaków. Tutaj lokalna społeczność się bardzo mocno w to zaangażowała. Lokalni przedsiębiorcy, którzy też tutaj okazali inicjatywę pomocy.
2: Straty materialne są duże, na szczęście nikt nie ucierpiał. To była ostatnia noc, podczas której w stolicy można było kupić alkohol. Od północy w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży mocnych trunków między 22 a 6. Sprzedawca, który złamie zakaz, zapłaci nawet 5000 zł grzywny, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
5: Poza tym nieprzestrzeganie ograniczenia sprzedaży alkoholu będzie skutkowało cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ponownie wystąpić o jego wydanie dopiero po upływie 3 lat od cofnięcia zezwolenia.
2: W Śródmieściu zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od listopada i widać to w statystykach, podkreśla Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.
6: Jest to na pewno dobre narzędzie profilaktyczne i prewencyjne. Tak mówią też mieszkańcy, którzy na spotkaniach z dzielnicą chwalą sobie, w niektórych miejscach mówią, że sytuacja się poprawiła.
2: Od 1 czerwca po 22 alkohol będzie można legalnie sprzedawać w barach, klubach i restauracjach. Klasyka angielskiej literatury dziecięcej może bardzo pomóc w nauce języka. Nie jest dziecinna, a pod kątem gramatyki i słownictwa jest na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym, mówi Julia Wild z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie anglosaskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej stworzyła kurs nauki języka, który, jak mówi, nie będzie dla uczących stratą czasu.
7: Myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą.
2: Według anglistki, oprócz słownictwa i gramatyki z literatury dziecięcej, można się dowiedzieć wiele o minionych epokach na Wyspach. A to był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sporo chmur. Po południu będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i w tych regionach 18 stopni, w centrum 21 do 24 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja.
10: Dzień dziecka.

0: Jest godzina 13. Trwa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i tej nocy w związku z burzami i ulewami. Na szczycie góry Cieślar w Wiśle spotykają się dziś cieślarowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nie da się Śląska oddzielić od wiary, mówił na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Trwa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślał rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
2: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do lepiej ode mnie, pamiętacie? Ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się Śląski, Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze metropolita katowicki prosił zebranych w piekarach, by na co dzień odważnie świadczyli o swej wierze.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowano w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
3: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: A w całym regionie w związku z ulewami strażacy interweniowali 73 razy. Na szczycie góry Cieślar w Wiśle spotykają się dziś cieślarowie. Międzynarodowy zjazd rodzin noszących to nazwisko oraz ich sympatyków rozpoczął się w południe od dźwięków pasterskich trąbit. Jak mówi jeden z organizatorów, Henryk Cieślar, w spotkaniach od 2012 roku bierze udział kilkaset osób z całego świata.
4: Zwłaszcza po polskiej stronie Czantorii, całego tego masywu od Stożka po Czantorię, jest tam sporo gospodarstw, sporo cieślarów, no to chwyciła ta akcja bardzo mocno. No i na tej górze Cieślar, 920 metrów nad poziomem morza, się spotykam już od 14 lat.
0: Tylko w Polsce nazwisko Cieślar nosi ponad 3300 osób, z czego 75% mieszka w powiecie cieszyńskim. Drużyna biegowa Radia Katowice wzięła udział w charytatywnym biegu z okazji Dnia Dziecka Tauro.

0: dla aniołów. Udział w wydarzeniu to realna pomoc dla dzieci, mówi prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów Monika Bajka.
1: My zbieramy fundusze na organizację wakacji dla 300 dzieci, które są pod opieką Domu Aniołów Stróżów. Od 15 lat organizujemy taką akcję Anielskie Lato. To jest akcja takich, powiedzmy, półkolonii dla dzieci, które zostają w mieście, które nie wyjeżdżają, których rodziców nie stać na to, żeby zorganizować im wakacje. One są oczywiście nieodpłatne dla dzieciaków, no ale my musimy te fundusze znaleźć skądś, więc tutaj jest potrzebna rzesza dobrych ludzi.
0: Stowarzyszenie Domu Aniołów Stróżów od ponad 30 lat pomaga dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin. Od zachodu pojawiają się większe przejaśnienia, po południu będą rozpogodzenia, temperatura do 24 stopni.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Program Trzeciwórskiego Radia, niedziela, 31 maja, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bolesna porażka Igi Świątek w Paryżu. Polka wcześniej odpadła z French Open. Służby ratownicze wciąż pracują po nawałnicy w Balcarzowicach. Są duże straty materialne. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, zapowiada główny irański negocjator. Iga Świątek pożegnała się z French Open. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Dla Polki i jej kibiców to bardzo bolesna porażka, przyznaje dziennikarz sportowy Piotr Bernaciak.
4: Takiego wyniku Igi Świątek w Paryżu nie widzieliśmy od 7 lat. Ostatnie odpadnięcie przed ćwierćfinałem to był 2019 rok. No i po prostu mówiąc wprost, no, przyzwyczaiła nas Iga do tego, że jeżeli nawet miewa trudniejsze miesiące, to w Paryżu idzie jej zawsze bardzo dobrze i dociera przynajmniej do tej najlepszej czwórki. No teraz niestety nie udało się powtórzyć tego wyczynu.
3: W grze na kortach Rolanda Garrosa wciąż jest Maja Chwalińska. Jutro młoda Polka w 1/8 finału zmierzy się z francuską Diane Parry. Trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze.
5: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
3: Mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda. Mamy doszczętnie zniszczony dach i mieszkanie na górnym piętrze, mówi pani Karina, jedna z poszkodowanych.
6: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze. No na tą chwilę mamy kilka rzeczy, które znajdują się obecnie w aucie, mogliśmy wejść i czekamy co dalej.
3: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione, zapowiedział to główny irański negocjator Mohammad Ghalibaf. W czwartek amerykańskie media podały, że negocjatorzy doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny. Dotyczą one przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Porozumienie nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Warunki wstępnej umowy zakładają, że żegluga przez cieśniny Ormuz będzie nieograniczona, a Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny w ciągu 30 dni. Zniesiona ma zostać także blokada morska prowadzona przez siły USA. Ogrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieniły się w krainę przygód i niespodzianek dla najmłodszych i ich opiekunów. Trwa piknik z okazji Dnia Dziecka. Są konkursy, zawody, spotkania ze sportowcami, ale nie tylko. Można się dowiedzieć też, jak działa mobilne laboratorium naukowe i poznać tajniki kuchni molekularnej. Małych gości powitał premier Donald Tusk.
7: Dużo nas jest. Barcelona i pięścią, ale musi się trochę schylić. My się przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky with Diamond.
8: Tak. Mógłby pan się nam tutaj wpisać do kroniki?
7: Tylko podpis?
8: Jak pan chce?
7: Czy dla kogoś?
8: Dla wytalentowanych MFM.
7: Dla utalentowanych.
8: Wytalentowanych.
7: Też chciałbym być wytalentowany. Może jakoś... powiecie mi kiedyś, tak? W jaki sposób być wytalentowanym?
3: Jak co roku piknik w KPRM-ie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dużych, i małych.
9: Igor, jestem.
10: Ja Dorotka.
9: No bo to takie święto dla dzieci, można poświętować razem z rodziną, pobawić się trochę.
10: Można wygrywać nagrody, można spędzać czas z rodziną i jest bardzo fajnie.
3: Piknik rodzinny Kraina Wyobraźni potrwa do 17. Ostatni goście mogą wejść do 16. A kolejny serwis o 15.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sporo chmur, po południu też rozpogodzenia, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i w tych regionach 18 stopni, w centrum 21, 24 na Dolnym Śląsku.
11: Zapraszamy.
12: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
13: dzień dobry.
12: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
13: No tak do jutra.
12: No to dobrze. Powiedział. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
13: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Nejurze do 20, w Bielsku-Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
12: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
13: Dziękuję.
12: Dariusz Schmidt.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Minęła 15. Biuro Prognoz z Krakowa wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla części województwa śląskiego. Tysiące mężczyzn i młodzieńców przybyło dziś do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zabytkowy trolejbus marki Skoda wyjechał na ulicę Tychów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i zachodniej części województwa śląskiego. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 1 w nocy do jutra do 15. Synoptycy ostrzegają przed zakłóceniami w pracy urządzeń elektrycznych. Możliwe jest zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie życia i zdrowia od uderzeń piorunów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Tysiące mężczyzn i młodzieńców przybyło do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Hasło przewodnie pielgrzymki w tym roku brzmi: Uczniowie, misjonarze. Więcej w relacji Agnieszki Loch.
2: Pielgrzymów w Piekarach powitał metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Nawiązując do motta pielgrzymki, poprosił zebranych, by na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. Mszy świętej przewodniczył regens penitencjarii apostolskiej, biskup Krzysztof Nykiel, który podkreślił w kazaniu, że prawdziwa męska siła nie jest agresją.
3: Ilu z nas próbuje udawać twardzieli, dusi w sobie sławę, grzech albo zwykłe zmęczenie. A prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć: Panie, potrzebuję Cię.
2: Biskup Krzysztof Nykiel mówił także o obrazie wymagającego, chłodnego i pozbawionego empatii Boga, który nosi w sobie wielu mężczyzn. Dodał, że obraz ten jest nieprawdziwy, ponieważ żywy Bóg jest bliski i wierny.
0: Podczas pielgrzymki w Piekarach biskupi podkreślali też, jak ważną rolę w rozwoju dziecka stanowi aktywny, zaangażowany i troskliwy ojciec. Zabytkowy trolejbus wyjechał na ulicę Tychów. To ponad 30-letni pojazd oznaczony symbolem 14 TRM. Przeszedł on gruntowną renowację i dziś można się nim przejechać, mówi Małgorzata Wawek z Tyskiego Ratusza.
4: To klasyczny, wysokopodłogowy trolejbus, który przez lata był jednym z symboli komunikacji trolejbusowej w wielu europejskich miastach. Model wszedł do produkcji na początku lat 80., więc przejazd tym klasykiem będzie dobrą okazją, żeby zobaczyć przede wszystkim efekty renowacji, a jednocześnie odbyć sentymentalną podróż po Tychach.
0: Pojazd obsługuje dziś specjalną i bezpłatną linię trolejbusową oznaczoną numerem 14. Z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka do szykowania imprez dla najmłodszych przyłączyli się leśnicy. Współorganizujemy dziś dwa wydarzenia w Brennej i Milówce, mówi Aleksander Skrzydłowski z Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym PZTU w Bielsku-Białej. Będą konkursy, zabawy, malowanie na płótnie, dmuchańce, przejażdżki konne i leśna edukacja na wesoło.
5: Dzieci będą mogły nauczyć się rozpoznawania gatunków zwierząt leśnych. Dużo wiadomości na pewno zasięgną na ich temat, a równolegle w Milówce, w Parku nad Sołą, odbędzie się również Dzień Dziecka, który będzie współorganizowany przez myśliwych z Koła Łowieckiego Wierchy w Milówka.
0: Celem myśliwych i leśników jest wpojenie dzieciom szacunku do przyrody. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Po południu w regionie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, temperatura do 24 stopni.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Władze Lublina zdejmują z ratusza ukraińską flagę.
8: Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
7: Jedna ofiara, dziesiątki rannych i setki zatrzymanych. To bilans zamieszek we Francji po triumfie PSG. Kolejne alerty przed silnym deszczem i burzami dotyczą południowego zachodu i północnego wschodu. Flaga Ukrainy została zdjęta z ratusza w Lublinie. Władze miasta tłumaczą, że jest to związane z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi. Podzielamy krytyczne stanowisko władz wobec działań Wołodymyra Zełenskiego, mówi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść.
8: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
7: Wyrażając krytyczne stanowisko wobec decyzji władz Ukrainy, pozostajemy sojusznikami Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną, podkreśliła rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść. Dramatyczny bilans zamieszek, do których doszło minionej nocy we Francji po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Według najnowszych danych liczba zatrzymanych wzrosła do ponad 700. Władze poinformowały też o jednej ofierze śmiertelnej i dziesiątkach rannych. Z Paryża Stefan Folzer.
9: W całej Francji zatrzymano 780 osób, w tym niemal 500 w Paryżu, za plądrowanie sklepów, akt wandalizmu i ataki na służby porządkowe, w których rannych zostało 57 funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych relacji policjantów chaos na ulicach siały bandy z imigranckich przedmieść. Podczas zamieszek w Paryżu doszło do kilku poważnych wypadków drogowych. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Mimo wielkiej mobilizacji służb, skala zamieszek okazała się większa niż po ubiegłorocznym sukcesie PSG w Lidze Mistrzów. Służby interweniowały w ponad 70 gminach oraz 15 dużych miastach. To dość wysoka liczba, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, podkreślając jednocześnie, że ogólnie sytuacja była pod kontrolą. Część opozycji oraz przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty podczas zamieszek, oskarżają rząd o bagatelizowanie problemu. Coraz częściej słychać głosy domagające się dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz zamknięcia pól elizejskich podczas piłkarskich wydarzeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Alerty obowiązują na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, w pasie od Olsztyna po Białystok i od Nowego Sącza po pas granicy zachodniej. IMGW ostrzega przed zjawiskami pogodowymi o potencjalnie niebezpiecznym charakterze. Ich skutkiem mogą być straty materialne, utrudnienia komunikacyjne, mogą też zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, zaznacza Instytut Meteorologii. Przeszedł na linię zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury do Warsaw Tower. Jan Rose miał pod stopami taśmę o szerokości znaczka pocztowego. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać 500 metrów. Z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
10: 3, 2, 1, and!
11: Rewelacja, świetna. Moim zdaniem najfajniejszy widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
12: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego. Raz w życiu coś takiego się zdarza. Ja bym przeszła jeden metr po prostu. Nie, jeden krok bym zrobiła. Także naprawdę warto było coś takiego zobaczyć.
13: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego. No i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi i wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
7: Estończyk jest trzykrotnym mistrzem świata w chodzeniu po linie. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy, czy nad cieśniną mesyńską z Włoch na Sycylię. Pracuje jako kaskader filmowy.
14: Klimat.
7: Bardzo zła jakość powietrza jest w Łebie w województwie zachodniopomorskim. Przeważnie dobra miejscami na południu oraz w Malborku i Ostródzie bardzo dobra. 56% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
15: Dzień dobry. Iga Świątek za burtą French Open. Najlepsza polska tenisistka na kortach Rolanda Garrosa dotarła do 1/8 finału, a na jej drodze do ćwierćfinału stanęła Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz trwał ponad półtorej godziny i skończył się wynikiem 5-7 i 1-6. Świątek źle serwowała, myliła się też w wymianach. W turnieju WTA pozostaje jeszcze jedna nasza reprezentantka, Maja Chwalińska, która zagra jutro o czołową ósemkę, a jej rywalką będzie francuska Diane Paris. Klubowymi mistrzami Europy PSG po zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn po rzutach karnych. W Paryżu zamieszki okazjonalne, a nasi miejmy nadzieję, że na spokojnie zagrają dziś we Wrocławiu.
16: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
17: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
16: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
17: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
16: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166. mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony, jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
18: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
16: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
15: A raporty Filipa w trzeciej stronie medalu. Inauguracja wioślarskiego Pucharu Świata w Sewilli bez polskiego podium. Mistrzowie Świata i Europy Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęli 5. miejsce na dwójce podwójnej. Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz były 4. również na deblu, mówi Kalinowska.
19: Nasz wyścig oceniam naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy młodą osadą, jeszcze wiele przed nami. Był to nasz pierwszy międzynarodowy, poważny start, więc liczymy tylko na coraz lepsze pływanie. Brakuje nam jeszcze zgrania. Ścigałyśmy się z olimpijkami, wielokrotnymi medalistkami Mistrzostw Świata czy Europy, więc to też jest naprawdę duży potencjał.
15: Czwórka bez sterniczki, czyli na długich wiosłach, była piąta. Czwórka podwójna. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański finiszowali na miejscu 6, a męska ósemka zajęła 5 pozycję. Szczypiorniści Industrii Kielce mistrzami Polski w drugim meczu pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27. Przed tygodniem, przypomnę, w Płocku Kielczanie wygrali 5 bramkami. Kielecki klub po raz 21 sięgnął po tytuł.
7: A w nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu. Dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie.
20: Autopromocja. Dzień dziecka w trudności.

0: Jest 16. Gminna Komisja do Spraw Szacowania Strat zacznie jutro pracę po tym, jak przez Opolszczyznę przeszły gwałtowne burze. Synoptycy także dla województwa śląskiego wydali pogodowe ostrzeżenia, zaczną obowiązywać w nocy. Trwa wielki finał tygodnia dziecka w Sosnowcu. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie, lokalne władze zapowiedziały powołanie jutro Gminnej Komisji do Spraw Szacowania Strat. Burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ubrom, podkreślił, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich, Piotr Hamryszak, przekazał, że inspektorzy szacują skutki wichury.
2: Nasze działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego tych obiektów, które uległy takim zniszczeniom. I te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie dwa obiekty mieszkalne. Trzy obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty, mamy te protokoły przeprowadzone, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać i w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby mogły być. W międzyczasie napływają jeszcze dodatkowe zgłoszenia od mieszkańców.
0: Wskutek nawałnicy uszkodzonych zostało 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. A przypomnijmy, synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i zachodniej części województwa śląskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od pierwszej w nocy do jutra do godziny 15.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa wielki finał tygodnia dziecka w Sosnowcu. Przez cały tydzień najmłodsi bawili się i uczyli w różnych częściach miasta. Zwieńczeniem tygodnia jest finał na Górce Środulskiej. Tematem przewodnim wydarzenia jest K-pop, czyli gatunek muzyczny wywodzący się z Korei Południowej, mówi Rafał Łysy z sosnowieckiego magistratu.
3: Mamy K-popowe tańce, kilkanaście dmuchańców, rodzinny wiek dalki, warsztaty. Również o tematyce K-popowej jest fotobudka, piano party, animacje, pokazy i treningi piłkarskie z Akademią imienia Włodzimierza Mazura.
0: W programie również koncerty, animacje, laserowa strzelnica, gra terenowa i dmuchany tor przeszkód. Gry i zabawy dla najmłodszych prowadzą animatorzy. Najpierw teatrzyk dla najmłodszych, potem rodzinny piknik w ogrodzie z dalszymi atrakcjami do wieczora. Tak z kolei przedstawia się rozpoczynający się właśnie program Dnia Rodzinnego w bielskiej Klimczokówce w Wapienicy. Jak mówi organizatorka pikniku, szefująca fundacji Nadzieja Katarzyna Sitek, wystarczy zabrać koc plus coś na ognisko i po prostu miło spędzić czas, bo przygotowano bogaty program artystyczny.
4: Plenerowe przedstawienie teatralne na końcu świata przygody Misia i Kacpra Pirata, ognisko, a przy ognisku animacje dla dzieci i występ regionalnego zespołu pieśni i tańca Ziemia Rajczańska. Zespół ten przygotowuje się do występu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wspólnie będziemy świętować Dzień Dziecka, Dzień Mamy i zbliżający się Dzień Ojca. Czyli tak naprawdę będzie to święto całej rodziny.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach akcji Spotkania z Kulturą w Klimczokówce, współfinansowanej ze środków budżetu miasta Bielska-Biała i Polskiej Stolicy Kultury. Impreza jest otwarta, a początek właśnie teraz. Tej nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, ale będzie później wzrastać do dużego i całkowitego. Jak informowaliśmy, w drugiej części nocy, głównie na południu i w centrum województwa, możliwe opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 15 stopni.
5: I w niedzielne popołudnie, już przed 17 w programie Radio Katowice Drogowy Raport, Wojciech Pacula. Dość łaskawy pogodowy właśnie to niedzielne popołudnie. Jak na razie nie ma większych spiętrzeń w ruchu. Owszem, jest kilka wyjątków, bo już czas powrotów na przykład z Beskidów, a więc z okolic Wisły, Strunia się rozpoczął, co uwidacznia się na wojewódzkiej drodze, przede wszystkim 941, ten fragment Wisła, centrum Ustroń do węzła w Skoczowie. Na jurańskim fragmencie drogi 78, przypomnę, w Pradłach dość uciążliwe wahadło i też ruch naprzemienny z chwilowym i to dłuższym akurat postojem. Poza tym generalnie jedzie się całkiem sprawnie. Od jutra dla przypomnienia wchodzi w życie przepis o obowiązkowej jeździe w kasku dla jadących rowerem, jeśli nie mają 16 lat. To przy okazji apel do dorosłych, by wzięli to pod uwagę. Być może fundują sobie rodzinną wyprawę jednośladem. Swoją drogą taki kask jako prezent na Dzień Dziecka to coś, co na pewno warto rozważyć, podpowiada Autoradio. A z niedzielnego meldunku śląskiej drogówki wiemy, że dziś doszło do ponad 50 zdarzeń. Kilka wypadków w tym, ale nie ma informacji, by ktoś zginął. Odcinek, gdzie poważniej odstoimy akurat na remoncie, to jest przede wszystkim ten fragment 78 w Jurze, to są Pradła, a czwórka w obie strony ze sprawnym przejazdem i tak jest generalnie na całym tutaj obszarze województwa śląskiego. Zatem szczęśliwej drogi dla wszystkich.
6: Program Trzecie Polskiego Radio, niedziela 31 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano wojskowy samolot poleci po Polkę, która walczy o życie w szpitalu w Pekinie. Duże zniszczenia po nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Francja chce nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Specjalny samolot wojskowy poleci do Chin po 24-letnią Klaudię. Polka, która od wielu dni jest w śpiączce, przebywa w szpitalu w Pekinie. O uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. U studentki sinologii wykryto nowotwór. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jak przekazał szef MON-u, maszyna wystartuje jutro rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zapewni bezpieczny transport 24-letniej Klaudii do Polski. Ta pomoc to nasz obowiązek, podkreślił wicepremier. Podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami. 18 uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa to skutki silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu służby wciąż usuwają skutki gwałtownej wichury. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
7: Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc.
6: Mówi Aleksander Barszczewski z Policji w Strzelcach Opolskich. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, podkreśla sołtys Balcarzowicz Klaudia Giemza.
8: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest. Była już wczoraj, osób było dużo do pomocy, strażaków bardzo dużo, a dzisiaj no z tego co widzę, no to siła robocza już jest.
6: Według polskich łowców burz przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Trwało to kilkanaście minut. Francja wezwała do pilnego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, tak jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwić kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji jego terytorium, podkreśla szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Izraelskie wojsko zdobyło średniowieczną twierdzę Beaufort, niedaleko miasta Nabatie. Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat.
9: Zweryfikowane przez agencję AFP zdjęcia pokazują powiewające na szczycie dwie flagi – Izraela i izraelskiej brygady Golani. Liczący blisko 900 lat dawny Zamek Krzyżowców ma ważne znaczenie strategiczne i symboliczne. Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi izraelskiej armii przejęcie Nabatei. To duże, kluczowe miasto na południu kraju, które dla wielu Libańczyków jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Zatknięcie flagi na zamku Beaufort ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zintensyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokajanie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: Reprezentacja Republiki Południowej Afryki utknęła na lotnisku tuż przed mundialem. Piłkarze mieli odlecieć do Meksyku, jednak część zawodników i działaczy wciąż nie otrzymała wiz. Wylot został odwołany zaledwie 11 dni przed pierwszym meczem z gospodarzami turnieju. Minister sportu RPA ostro skrytykował Federację Piłkarską, nazywając sytuację kompromitacją i zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji. Kadra pozostaje w Johannesburgu i czeka na rozwiązanie problemów formalnych. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca. Gospodarzami są Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A w nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu, dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie.
11: Autopromocja.

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Jest 17. Synoptycy wydali pogodowe ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 8 województw, w tym dla naszego regionu. Kolejna osoba została zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów. Trafiła ona do aresztu. Arcybiskup Andrzej Przybylski mówił dziś w Piekarach Śląskich, że nie da się oddzielić Śląska od wiary.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nadchodzą intensywne opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 8 województw, w tym dla naszego regionu. Już od 20 na znacznym obszarze województwa śląskiego oraz małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego prognozowane są intensywne opady deszczu. Lokalnie sumy opadów mogą wynieść od 25 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz porywisty wiatr może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Alerty w naszym regionie mają obowiązek.

0: obowiązywać od pierwszej w nocy do jutra do 15. Pogoda nie poprawi się także w poniedziałek. Synoptycy zapowiadają, że to właśnie w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim wystąpi najwięcej opadów i burz. Możliwe są porywy wiatru dochodzące nawet do 70 km na godzinę, a miejscami niewykluczone jest również grad. Jak podkreślają meteorolodzy, choć pogoda będzie kapryśna i miejscami groźna, opady są obecnie potrzebne, bo pomagają łagodzić sytuację związaną z suszą i zagrożeniem pożarowym w lasach. Kolejna osoba została zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów. Trafiła ona na 3 miesiące do aresztu. To znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził między innymi najwyższym państwowym urzędnikom.
1: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
1: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.
0: A informację to zebrał Aleksander Przoniak.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące wiernych zgromadziły się dziś w Piekarach Śląskich na tradycyjnej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie, podczas którego metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski wygłosił swoje pierwsze przesłanie społeczne z piekarskiego wzgórza. Hierarcha podkreślił, że tożsamość śląska oraz Polski nie da się zrozumieć bez odniesienia do wiary i Boga. Arcybiskup apelował do wiernych o budowanie życia rodzinnego i społecznego na trwałych fundamentach, przestrzegając przed gonitwą za sukcesem czy karierą. Śląsk dysponuje wielkim potencjałem i chrześcijańską duszą, które pozwalają nam przetrwać kolejną transformację regionu, jeśli pozostaniemy wierni wartościom, mówił metropolita katowicki. Arcybiskup odniósł się również do wyzwań gospodarczych. Zaznaczył, że w procesie transformacji regionu nie można zapomnieć o sytuacji górniczych rodzin i dobru wspólnym, a węgiel, tam gdzie wydobycie jest optymalne, wciąż pozostaje surowcem potrzebnym gospodarce. Przestrzegł także przed pogłębiającymi się podziałami ekonomicznymi. Z kolei biskup Krzysztof Nykiel, który przewodniczył mszy świętej w homilii, przypomniał, że prawdziwa męskość to nie udawanie twardzieli, ale odpowiedzialność za bliskich, wierność wartościom oraz zdolność do budowania jedności zamiast podziałów. A na koniec informacji Radia Katowice ciekawostka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Sparaliżowana samica małpki Patasa Rudego imieniu Szaramka odzyskała sprawność. Szaramka miała wypadek tuż po urodzeniu potomstwa, mówi opiekunka małp w Chorzowskim Ogrodzie, Weronika Radomska.
5: Mieliśmy małe nadzieje, natomiast ta samica karmiła też młode. Swojego dziedzicia była świeżo upieczoną mamą i razem z weterynarzami dołożyliśmy wszelkich starań, aby próbować ją z tego wyleczyć. Przetrwała to, podniosła się, zaczęła chodzić. To wszystko wyglądało z naszej perspektywy, jakby robiła to dla swojego dzidziusia. Mama to jest Szramka, natomiast jej córeczka to Fanzolka. Fanzolka będzie przyklejona do mamy około pół roku.
0: Wszystkie patasy rude w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym posiadają śląskie imiona. W stadzie oprócz Szramki i Fanzolki jest jeszcze Frelka, Rojber, Hunsfot i Heksa. Niedzielny wieczór przyniesie nam rozpogodzenia po pochmurnym miejscami po południu. Początkowo porywisty wiatr zachodni i północno-zachodni pod koniec dnia wyraźnie osłabnie i zmieni kierunek. Sytuacja ta jest jednak tylko chwilowym uspokojeniem przed nadchodzącym załamaniem pogody i prognozowanymi w nocy burzami.
6: I w niedzielne popołudnie, już przed 17 w programie Radio Katowice Drogowy Raport, Wojciech Pacula. Dość łaskawy pogodowy właśnie to niedzielne popołudnie. Jak na razie nie ma większych spiętrzeń w ruchu. Owszem, jest kilka wyjątków, bo już czas powrotów na przykład z Beskidów, a więc okolic Wisły, Ustronia się rozpoczął, co widać się na wojewódzkiej drodze, przede wszystkim 941, ten fragment Wisła, centrum Ustroń do węzła w Skoczowie. Na jurańskim fragmencie drogi 78, przypomnę, w Pradłach dość uciążliwe wahadło i też dalszy ruch naprzemienny z chwilowym i to dłuższym akurat postojem. Poza tym generalnie jedzie się całkiem sprawnie. Od jutra, dla przypomnienia, wchodzi w życie przepis o obowiązkowej jeździe w kasku dla jadących rowerem, jeśli nie mają 16 lat. To przy okazji apel do dorosłych, by wzięli to pod uwagę. Być może fundują sobie rodzinną wyprawę jednośladem. Swoją drogą, taki kask jako prezent na Dzień Dziecka to coś, co na pewno warto rozważyć, podpowiada Autoradio. A z niedzielnego meldunku śląskiej drogówki wiemy, że dziś doszło do ponad 50 zdarzeń. Kilka wypadków w tym, ale nie ma informacji, by ktoś zginął. Odcinek, gdzie poważniej odstoimy akurat na remoncie, to jest przede wszystkim ten fragment 78 w Jurze, to są Pradła, a czwórka w obie strony ze sprawnym przejazdem i tak jest generalnie na całym tutaj obszarze województwa śląskiego. Zatem szczęśliwej drogi dla wszystkich.
7: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny Robert Lewandowski poprowadzi biało-czerwonych przeciwko Ukrainie.
8: Jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
7: Samorządowe wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic poszkodowanych przez nawałnicę.
9: Część budynku będzie wyłączonych i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi.
7: Nowa atrakcja w Windsorze, ogród Wenus, pomysłu króla Karola III. Za pół godziny Polska-Ukraina we Wrocławiu. Towarzyski mecz drużyn, które nie zagrają na mundialu. Dla selekcjonera piłkarskiej reprezentacji to okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów. Jan Urban liczy na to, że Robert Lewandowski, który zakończył występy w Barcelonie, będzie nadal ważnym punktem narodowej drużyny.
8: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było, bo wydaje mi się, że wszyscy chcemy jeszcze korzystać z jego usług.
7: Bez debiutantów w składzie reprezentacja rozpocznie mecz z Ukrainą. Kapitan Robert Lewandowski wystąpi po raz 166, a Piotr Zieliński rozegra 108 mecz w barwach narodowych. W środę w Warszawie biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że te dwa mecze otwierają nowy rozdział dla biało-czerwonych. Więcej o tym już za kilka minut w naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Po nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, lokalne władze zapowiedziały powołanie jutro gminnej komisji do spraw szacowania strat. Burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom, podkreśla, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
9: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
7: Nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu cały czas pracują służby. Są tymczasem nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Wystąpią nie tylko na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. I tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
7: IMGW ostrzega, że prognozowane zjawiska pogodowe mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Spacer inspirowany ruchem planet, pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III.
11: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. Królewski Plac do Gry w Kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: W nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu, dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. Jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie. Będzie od 18 do 22 stopni.
12: Autopromocja. Dzień.

0: Jest 17. Synoptycy wydali pogodowe ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 8 województw, w tym dla naszego regionu. Kolejna osoba została zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów. Trafiła ona do aresztu. Arcybiskup Andrzej Przybylski mówił dziś w Piekarach Śląskich, że nie da się oddzielić Śląska od wiary.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nadchodzą intensywne opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 8 województw, w tym dla naszego regionu. Już od 20 na znacznym obszarze województwa śląskiego oraz małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego prognozowane są intensywne opady deszczu. Lokalnie sumy opadów mogą wynieść od 25 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz porywisty wiatr może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Alerty w naszym regionie mają obowiązywać od 1 w nocy do jutra do 15. Pogoda nie poprawi się także w poniedziałek. Synoptycy zapowiadają, że to właśnie w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim wystąpi najwięcej opadów i burz. Możliwe są porywy wiatru dochodzące nawet do 70 km na godzinę, a miejscami

0: i niewykluczony jest również grad. Jak podkreślają meteorolodzy, choć pogoda będzie kapryśna i miejscami groźna, opady są obecnie potrzebne, bo pomagają łagodzić sytuację związaną z suszą i zagrożeniem pożarowym w lasach. Kolejna osoba została zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów. Trafiła ona na 3 miesiące do aresztu. To znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził między innymi najwyższym państwowym urzędnikom.
1: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
1: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.
0: A informację to zebrał Aleksander Przoniak.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące wiernych zgromadziły się dziś w Piekarach Śląskich na tradycyjnej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie, podczas którego metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski wygłosił swoje pierwsze przesłanie społeczne z piekarskiego wzgórza. Hierarcha podkreślił, że tożsamość śląska oraz Polski nie da się zrozumieć bez odniesienia do wiary i Boga. Arcybiskup apelował do wiernych o budowanie życia rodzinnego i społecznego na trwałych fundamentach, przestrzegając przed gonitwą za sukcesem czy karierą. Śląsk dysponuje wielkim potencjałem i chrześcijańską duszą, które pozwalają nam przetrwać kolejną transformację regionu, jeśli pozostaniemy wierni wartościom, mówił metropolita katowicki. Arcybiskup odniósł się również do wyzwań gospodarczych. Zaznaczył, że w procesie transformacji regionu nie można zapomnieć o sytuacji górniczych rodzin i dobru wspólnym, a węgiel, tam gdzie wydobycie jest optymalne, wciąż pozostaje surowcem potrzebnym gospodarce. Przestrzegł także przed pogłębiającymi się podziałami ekonomicznymi. Z kolei biskup Krzysztof Nykiel, który przewodniczył mszy świętej w homilii, przypomniał, że prawdziwa męskość to nie udawanie twardzieli, ale odpowiedzialność za bliskich, wierność wartościom oraz zdolność do budowania jedności zamiast podziałów. A na koniec informacji Radia Katowice ciekawostka ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Sparaliżowana samica małpki Patasa Rudego imieniu Szaramka odzyskała sprawność. Szaramka miała wypadek tuż po urodzeniu potomstwa, mówi opiekunka małp w Chorzowskim Ogrodzie, Weronika Radomska.
5: Mieliśmy małe nadzieje, natomiast ta samica karmiła też młode. Swojego dziedzicia była świeżo upieczoną mamą i razem z weterynarzami dołożyliśmy wszelkich starań, aby próbować ją z tego wyleczyć. Przetrwała to, podniosła się, zaczęła chodzić. To wszystko wyglądało z naszej perspektywy, jakby robiła to dla swojego dzidziusia. Mama to jest Szramka, natomiast jej córeczka to Fanzolka. Fanzolka będzie przyklejona do mamy około pół roku.
0: Wszystkie patasy rude w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym posiadają śląskie imiona. W stadzie oprócz Szramki i Fanzolki jest jeszcze Frelka, Rojber, Hunsfot i Heksa. Niedzielny wieczór przyniesie nam rozpogodzenie po pochmurnym miejscami po południu. Początkowo porywisty wiatr zachodni i północno-zachodni pod koniec dnia wyraźnie osłabnie i zmieni kierunek. Sytuacja ta jest jednak tylko chwilowym uspokojeniem przed nadchodzącym załamaniem pogody i prognozowanymi w nocy burzami.
6: I przed godziną 19 w Radiu Katowice jeszcze drogowy raport. Wojciech Pacula. No, gdzieniegdzie zrobiło się tłoczniej. Nastał bowiem czas powrotów z weekendów. Nie ma żadnego problemu tu w Katowicach, jeśli chodzi o przejazd autostradą A4 i przejazd także bez problemu tutaj pod A4 w stronę Ligoty, jak i do centrum miasta. Niewielki korek teraz sygnalizujemy na A4, natomiast przed punktem poboru opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach. I to akurat dotyczy obu kierunków jazdy. Wzrosło natężenie ruchu również na na równoległym olkuskim tranzycie. Tu w stronę aglomeracji nadjeżdżając od Sławkowa, najwcześniej od Olkusza. Ten olkuski odcinek teraz zakorkowany mocniej, no bo poważniejszy tam remont i jazda dosłownie zderzak w zderzak. Powroty z Jury, 78 przede wszystkim w stronę Katowic z utrudnieniem przejazdu w Pradłach. Tam mamy wahadło dłuższego czasu, a więc trzeba odczekać nawet do 10-15 minut. No i sznur akurat aut większy w stronę tutaj Zawiercia, gdy od Szczekocin i Kielc się nadjeżdża. Niedaleko Częstochowy niewielki korek sygnalizujemy na Krajowej 43. To kierunek Lgota, kierunek również sprawna jazda także od Wisły, od Ustronia, a więc tutaj od południowych krańców województwa śląskiego, a więc dojazd do węzła Harbutowice do drogi 52 bez problemu. No i dalej do Bielska, czy też w stronę Katowic bez większego stresu przejazd. Autoradio wszystkim, którzy w trasie wracają może z weekendu, życzy bezpiecznego przede wszystkim powrotu. Szczęśliwej drogi.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła już 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu na razie remis. Piłkarska reprezentacja Polski gra towarzysko z Ukrainą. Jest wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. W najbliższym czasie sprawą zajmie się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Deszcz polepszył sytuację w lasach najbardziej na południu Polski. Zmalało zagrożenie pożarowe. Polska, Ukraina, towarzysko we Wrocławiu. Po 27 minutach gry jest remis. Polska reprezentacja rozpoczęła mecz bez debiutantów. W bramce selekcjoner Jan Urban postawił na wracającego po ciężkiej kontuzji Marcina Bułkę. Biało-czerwonych prowadzi kapitan Robert Lewandowski. To jego 166 mecz w kadrze narodowej. Na stadionie we Wrocławiu wśród biało-czerwonych szalików i flag są też te w barwach Ukrainy.
8: Nie wiem, jaki wynik. Myślę, że Polska wygra jednak.
9: Ja 2-0. Tam 0 i tam 0. To jeszcze szalik z 2012 roku, czyli Polska, Ukraina, Euro. Ja jestem sercem i duszą za Polską, a Ukrainą, czyli Polska to jest druga ojczyzna. Będę kibicował i Ukrainie, i Polsce, ale jestem za tym, za dobry mecz.
10: Ja uważam, że remis to byłby taki sprawiedliwy, ale też był obstaw, że Polska może wygrać pod tym względem, że Polska jest bardzo dobrym drużyną.
7: We Wrocławiu wciąż remis 0-0, a w środę w Warszawie Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Może mu grozić wydalenie z zawodu. Taki krok jest wielce prawdopodobny, jeśli potwierdzą się zarzuty, mówi dziekan Rady Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Ale podkreśla, że sprawa jest na wczesnym etapie. Znany warszawski adwokat trafił na 3 miesiące do aresztu. Miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
1: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
1: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Francja chce pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela do samoobrony, nic nie może usprawiedliwić kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji jego terytorium, podkreślił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. Zajęcie południowego Libanu odbywa się w ramach walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela.
11: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności. wschodzie Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
7: Po weekendowym deszczu zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie miejscami jest bardzo niskie, podaje Instytut Meteorologii. Leśnicy wyjaśniają, że sytuacja w lasach poprawiły opady i wzrost wilgotności ściółki. Mimo to wciąż obowiązuje zasada szczególnej ostrożności.
12: Klimat.
7: Jakość powietrza przeważnie dobra. W Łebie, Malborku, Ostródzie, Oleśnie, Połańcu i Floriance bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w większości ze słońca. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: W nocy na północy i wschodzie zanikające opady deszczu. Dalej padać będzie na południowym zachodzie i od 8 do 14 stopni. W jutro więcej słońca, ale deszcz prognozowany jest prawie w całym kraju, wyjątkiem krańce północno-wschodnie. Będzie od 18 do 22 stopni.
14: Autopromocja.

0: Jest 19. Pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu domaga się Francja. Samolot wojskowy poleci do Chin po Polkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Stawka Jakowy w Ustroniu znów działa dla mieszkańców i turystów. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, takie jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwiać kontynuowanie izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji terytorium Libanu. Mówił dziś szef francuskiego MSZ. Okupacja południowego Libanu odbywa się bowiem pod pretekstem walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela.
2: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności. Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam.
0: O czym z Bejrutu informowała Milena Rashid-Szehab. Samolot wojskowy poleci do Chin po Klaudię Uciechowską, Polkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. O uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Klaudia Uciechowska od ponad miesiąca walczy o życie. 24-letnia Polka studiowała w stolicy Chin. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jak przekazała w mediach społecznościowych matka kobiety, lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc i zapalenie mózgu. Wykryto również głos jajnika, który został już usunięty. Rodzina, która w internecie zbierała pieniądze na leczenie studentki, podkreśla, że jej stan jest bardzo ciężki, a każdy dzień to walka o jej zdrowie i życie. Ta pomoc to nasz obowiązek, podkreślił wicepremier. Podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Stawka Jakowy w Ustroniu znów działa dla mieszkańców i turystów. Po modernizacji wartej blisko 15 milionów złotych można tam wypożyczyć kajaki i rowerki wodne. Remont obejmował wymianę niecki zbiornika, wykonanie nasadzeń, ścieżek, pomostów oraz budowę dwóch obiektów do obsługi sprzętu wodnego oraz gastronomicznego. Przy stawie działa teraz kawiarenka prowadzona przez osoby niepełnosprawne na zasadach przedsiębiorstwa społecznego, wyjaśnia prezeska Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu Dorota Kochut.
3: Coraz więcej mamy osób dorosłych, które mają bardzo wielką trudność, żeby na rynku pracy się odnaleźć, więc myślę, że kolejnym krokiem, taką mocną misją, którą mamy, to pokazywać też te aspekty ich sprawczości właśnie w zakresie zatrudniania. Niech to będzie dobra przystań w tym mieście.
0: Miasto użyczyło obiekt Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu po nierozstrzygniętym przetargu. W poniedziałek po 7 miesiącach kończy się okres zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków turystycznych w Tatrach Wysokich. Ponownie będą dostępne oznakowane szlaki, w tym na przełęcze wysokogórskie i na pozostające w zasięgu turystów szczyty. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego przypomniała jednocześnie, że regulamin zwiedzania parku nadal pozostaje w mocy także w okresie letnim. Otwierdzający park są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody, w tym ograniczeń dotyczących poruszania się poza wyznaczonymi trasami lub spacerów z psami. Strażnicy przyrody zachęcają do sprawdzenia na mapach parku oraz w dostępnych aplikacjach, na które trasy wysokogórskie można wyruszyć z czworonogami, ponieważ takich w parku nie ma zbyt wiele. Poniedziałek upłynie pod znakiem burzowej aury. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem będą ważne aż do godziny 15. Czeka nas zachmurzenie duże i całkowite z intensywnymi opadami, które miejscami mogą przynieść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie także grad. Z powodu ulew będzie chłodno, temperatura maksymalna wyniesie 16 stopni na południu, osiągając maksymalnie 21 stopni na północy województwa.
4: To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przeszła wczoraj w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na stadionie PGE Narodowym. Od jutra od 22 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. W Balcerzowicach strażacy usuwają skutki nawałnicy, która w sobotę przeszła nad gminą Ujazd. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Szacujemy skutki wichury, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich Piotr Hamryszak.
5: Nasze działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego tych obiektów, które uległy takim zniszczenia. I te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie dwa obiekty mieszkalne. Trzy obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty, mamy te protokoły przeprowadzane, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać i w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby mogły być. W międzyczasie napływają jeszcze dodatkowe zgłoszenia od mieszkańców.
4: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków. Ponad 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na stadionie PGE Narodowe. Jak podkreśla dyrektor targów Jacek Oryl, tegoroczny program był bardzo bogaty.
6: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festiwal.
4: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
6: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
4: A w przyszłym roku międzynarodowe targi książki odbędą się od 20 do 23 maja. Nie od północy z niedzieli na poniedziałek, ale od godziny 22 jutro zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, a także wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Dotąd przepisy zakazujące sprzedaży alkoholu w nocy funkcjonowały pilotażowo na terenie dzielnic Śródmieście i Praga Północ. Efekt tego pilotażu to zmiany w liczbie zdarzeń wymagających interwencji służb. Najczęściej obserwowane efekty to spadek liczby nocnych interwencji, mniej wykroczeń związanych z alkoholem oraz mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących zakłóceń porządku. Około 2000 amerykańskich dyplomatów zostało zwolnionych albo zmuszonych do przejścia na emeryturę, zabierając ze sobą dziesięciolecia wiedzy instytucjonalnej, doświadczenia w reagowaniu na kryzysy oraz wysoce specjalistyczne umiejętności językowe. Szeroko na ten temat pisze stacja NBC News, powołując się na raport amerykańskiego Stowarzyszenia Służby Zagranicznej.
7: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji, w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej randze. Osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski.
4: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju. Spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu, około 16.
9: Autopromocja.
10: Dzień

Pozornie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bas grą, drap mazuj mi mnie, drap mazuj mi mnie.

0: mogę miziać. Zaraz kąpielę w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność.

0: Jest 20. Polityczne komentarze po podpisaniu umów w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Od tego zaczynamy informacja. Nadchodzą intensywne opady deszczu i burze, alertami objęta jest niemal połowa województwa śląskiego. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej panie mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 62 umowy na 120 miliardów złotych. Tyle umów do tej pory podpisano w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Rządzący mówią o sukcesie. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność.
2: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE. Ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowanie w polskie siły zbrojne.
3: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
4: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego sejfu, jest niezgodne z prawdą.
2: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiSu nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
5: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
2: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski

0: trafi z sejf około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych.
1: A te informacje zebrała Małgorzata Naukowicz. Nadchodzą intensywne opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obejmują znaczną część naszego regionu. Od godziny pierwszej w nocy do 15 w poniedziałek na Śląsku prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Miejscami może spaść od 25 do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Zjawiskom tym towarzyszyć mogą burze z porywistym wiatrem, wiejącym z prędkością do 60 km na godzinę. Co jej istotne, IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. W związku z ulewami stany wody w rzekach mogą gwałtownie rosnąć, zbliżając się do strefy wody wysokiej. Alerty te będą obowiązywać do poniedziałkowej nocy. Pogoda nie poprawi się także w poniedziałek w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają, że to właśnie w naszym województwie, obok Małopolski i Podkarpacia, wystąpi najwięcej opadów i burz. Możliwe są porywy wiatru dochodzące do 70 km na godzinę, a miejscami niewykluczone jest również grad.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej panie mogą skorzystać z nowoczesnych i bezpłatnych badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat i obejmuje wykonanie nowoczesnego testu molekularnego oraz cytologii na podłożu płynnym. Są to badania, które pozwalają wykryć zmiany nowotworowe, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, mówi rzeczniczka placówki Anna Szafrańska.
3: Test jest nawet dwukrotnie skuteczniejszy od klasycznej cytologii w wykrywaniu zmian przedrakowych szyjki macicy, co daje kobietom realną szansę na wykrycie zagrożenia na bardzo wczesnym etapie i skuteczne zapobieganie rozwojowi nowotworu.
1: W Polsce każdego roku diagnozuje się od 2,5 do 3 tysięcy przypadków raka szyjki macicy, z czego połowa pacjentek umiera z powodu zbyt późnego wykrycia choroby. Prawie 5,5 miliona złotych będzie kosztowała nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamiące. Prace związane z jej budową już ruszyły. To bardzo ważne zadanie, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, podkreśla zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel. Jak dodaje, dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian, gdyż właściwie był to garaż na samochody, a nie miejsce, z którego w pełni mogliby korzystać ochotnicy. Prace związane z budową nowej siedziby OSP Kamionka w Mikołowie mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. Jak już mówiliśmy, przed nami niespokojna i deszczowa noc. Od godziny pierwszej zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami. Front burzowy przemieści się od Sudetów w kierunku Karpat, przynosząc ulewne deszcze głównie w południowej połowie naszego regionu.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samolot wojskowy poleci do Chin po Klaudię Polkę, od wielu dni przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG, którzy wrócili do Paryża po wczorajszej wygranej w Lidze Mistrzów. ONZ bankrutuje, swoich zobowiązań nie regulują Amerykanie i Chińczycy. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, żeby przetransportować do Polski 24-letnią Klaudię, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Chorująca na nowotwór kobieta leży w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
5: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kośniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę, 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym, kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dziś sytuacja była znacznie spokojniejsza.
6: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, pisze dziennik Wall Street Journal. Do kłopotów finansowych organizacji przyczyniają się zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, które wynoszą odpowiednio ponad 4 miliardy i 455 milionów dolarów. Amerykanie wycofali się też z wielu programów i agencji podlegających organizacji, np. Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Donald Trump argumentuje, że walczy w ten sposób z tym, co określa jako marnotrawstwo i złą politykę. Również Pekin opóźnia realizację własnych płatności i jednocześnie twierdzi, że jest głównym obrońcą organizacji i de facto największym płatnikiem finansowym. Ma to być przytyk pod adresem Amerykanów. Pekin zapewnia, że wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć ogród Wenus, wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
7: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. królewski plac do gry w kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16.
8: Autopromocja.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy. Nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal London, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Folzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz.

0: temperatury najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rusza program SAFE. Rząd chwali się sukcesem, opozycja mówi o stracie suwerenności. Przez centrum Torunia przeszły w paradzie jamniki z całej Polski, tak zbierano pieniądze na schronisko. Od 3 czerwca kaski na rowerze i hulajnodze będą obowiązkowe dla osób do 16 roku życia. 62 umowy na 120 miliardów złotych. Tyle dokumentów do tej pory podpisano w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Rządzący mówią o sukcesie. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność.
2: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE. Ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
3: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
4: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego sejfu, jest niezgodne z prawdą.
2: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
5: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
2: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim zyskało nowy, patriotyczny mural. Malowidło jest opowieścią o historii, służbie, odwadze i ludziach, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, mówi autorka dzieła Dominika Sikorska-Remes.
6: To projekt związany z konkursem Ministerstwa Obrony Narodowej, historia Wojska Polskiego muralem pisana. I tutaj została przedstawiona symbolicznie 9. Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie.
1: Mural powstał z inicjatywy Fundacji Public Life na budynku przy ulicy 700-lecia. Malowidło można już podziwiać, choć jego oficjalne odsłonięcie jeszcze nie nastąpiło. Przez centrum Torunia na 4 łapach przeszły w paradzie jamniki z całej Polski. Wszystko po to, by wspomóc schronisko dla zwierząt.
7: Miał być jeden, są dwa. Są kochane, są takie przytulaśne bardzo.
8: Śpią z nami. Dwa, a czekam na trzeci. Tylko białego szukam. Czarny to Diego, czekoladowy to Nacho.
9: Co potrafią?
10: Na pewno dobrze się wtulać.
9: To na pewno i bardzo mnie kochają. A raczej synek.
10: Jesteście bardzo podobni.
9: A dziękuję bardzo, staraliśmy się. Prosto z Teksasu. Imię mówi, Wanda.
10: To co zdemolował?
9: Tak, ofiary w postaci jego łóżka.
11: Jamnik pszczółka.
10: Lubi urządlić?
11: Czasami tak, umie dokopać.
12: Uparty, zdecydowanie. Głośny jest bardzo.
10: Sępi pod stołem?
12: Jak spadnie na ziemię, to jest jego.
9: Przyjechaliśmy z Łodzi.
13: Co miesiąc w Łodzi mamy coś takiego jak jamnikówki. Spacery, zabawy.
1: A z właścicielami jamników rozmawiał Mariusz Luda. Od 3 czerwca obowiązkowe będą kaski na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. W ubiegłym roku 1100 osób do 17 roku życia uczestniczyło w wypadkach drogowych jako kierujący rowerami czy hulajnogami elektrycznymi. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Za brak kasku grozi 100 zł mandatu. Otrzyma go wezwany przez służby rodzic, wyjaśnia Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
14: Jest wzywany na miejsce rodzic i konsekwencje wszelkiego niewłaściwego zachowania na drodze ponoszą rodzice. I drodzy Państwo, bardzo często podczas spotkań z dziećmi, z rodzicami okazuje się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieposiadania przez jego pociechę uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Policja przypomina, że dzieci i młodzież jeżdżące na rowerze albo hulajnodze powinny mieć kartę rowerową.
15: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po sporcie Adam Malecki.
17: Iga Świątek odpadła z tenisowego French Open, z turnieju, w którym triumfowała czterokrotnie. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Właściwie mało co działało w tym meczu, przyznała Iga.
18: Tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i to dlatego był taki wynik drugiego seta. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
17: Kostiuk w ćwierćfinale zagra ze swoją rodaczką Świtoliną. Jutro o 11:15 rundzie zaprezentują się Maja Chwalińska, która zmierzy się z francuską Paris. W turnieju mężczyzn do ćwierćfinału awansował Niemiec Zwieriew. Trwają mecze Norwega Ruda z Brazylijczykiem Fonseką i Rosjanina Rubliowa z Czechem Męsikiem. W piłce ręcznej poznaliśmy mistrza Polski, to Industria Kielce, która okazała się lepsza w finałowym dwumeczu od Orlen Wisły Płock. Kielczanie wygrali oba spotkania, dzisiaj 36-27, a przed tygodniem 30-25. Zwycięzców komplementuje były znakomity zawodnik, reprezentant Polski Artur Siódmiak.
19: To były bardzo dwa równe i no, prawie idealne mecze, jeśli chodzi o rywalizację, no złoty medal. Gratulacje dla już teraz mistrzów Polski, dla ekipy Industrii. Wysoko wygrali obydwa spotkania, ale zasłużyli.
17: Z ręcznej do nożnej. Reprezentacja Polski grała towarzysko we Wrocławiu z Ukrainą i przegrała 0-2. W środę w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigerią też towarzysko. Trwa spotkanie finałowe w barażach o Ekstraklasę. W Krakowie na stadionie Wisły Wieczysta gra z Chrobrym Głogów i to ekipa z Głogowa prowadzi 1-0. W hokeju na lodzie, w meczu, którego stawką jest tytuł Mistrzów Świata, grają Szwajcaria z Finlandią. Jest 0-0 do przerwy. Brązowe medale zdobyli niespodziewanie Norwegowie, którzy pokonali 3-2 Kanadyjczyków. Jeszcze kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz. Pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 16.
20: Autopromocja.

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chlebi i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.

Mio bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie, pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.
5: Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 31 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła wczoraj w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Estończyk Jan Rose przeszedł na linię zawieszonej 108.

0: 50 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury do Warsaw Tower. Polscy piłkarze przegrali towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Na Polszczyźnie usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, jaka wczoraj przeszła przez miejscowość Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W przypadku 5 z nich konieczne było zabezpieczenie dachów. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi sołtys Balcarzowic Klaudia Gięza.
1: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały.
0: W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków w całym powiecie strzeleckim. We wszystkich 28 zdarzeniach, które miały miejsce, wzięło udział w sumie 260 strażaków. 62 umowy na 120 miliardów złotych zostały do tej pory podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
2: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
3: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
2: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Na obronność mamy dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Przeszedł na linie zawieszonej 180 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury i Nauki do Warsaw Tower. Jan Rozę miał pod stopami taśmę o szerokości znaczka pocztowego. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać dystans 500 metrów. Z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
4: 3, 2, 1, and!
5: Rewelacja, świetne. Moim zdaniem najfajniejszy widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
6: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego.
7: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego, no i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi, wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
0: Jastrzębczyk jest pierwszym zawodnikiem, który wykonał na taśmie podwójne salto w tył. Na co dzień pracuje jako kaskader filmowy. Ukraina wygrała z Polską 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie. Stadion jeszcze przed zakończeniem meczu opuszczali zawiedzeni polscy kibice.
8: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
9: A co poszło nie tak?
8: No chyba nie są do końca zgrani, tak mi się wydaje. Ale super, atmosfera na stadionie super, także jak ktoś jeszcze nie był i zastanawia się, czy iść, to polecamy.
10: Średnio, bardzo słabo.
9: Co poszło nie tak?
10: Chyba taktyka. Tu kolega sportowiec to może się wypowie.
9: No to idziemy do kolegi.
10: Bardzo dobrze, ale liczyłem na troszkę więcej emocji na trybunach. Tak to poza tym wszystko w porządku.
9: Co zawiodło?
10: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania. Wydaje mi się, że ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało. No nic, no pozostaje wierzyć do samego końca w naszych chłopaków, trenerów, że w końcu coś się zmieni. Trwa to już 10 lat, także nadeszła już pora.
9: A Ukraińcy jak grali?
10: Powiem...
11: Dobrą piłkę,
10: tak. Szybkie 2-0 i już.
0: W środę 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro ma być pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju spadnie deszcz, pojawią się także burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 16.
13: Autopromocja.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent.

0: tysiące mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Samolot wojskowy poleci do Chin po Klaudię Polkę, od wielu dni leżącą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. 3 miesiące aresztu dla warszawskiego adwokata, który wywołał fałszywe alarmy bombowe. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do ekstraklasy, w barażach pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę jutro. Wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór. Kobieta przeszła 2 operacje. Wykryto u niej m.in. guza potworniaka. Pani Joanna, mama Klaudii, mówi, że jej córka wiele musiała przejść.
6: Tylko myśleliśmy, że jak ten potworniak zostanie usunięty, a został usunięty, że to będzie już lepiej. Ale no nie jest lepiej. Okazało się, że do do tego doszła perforacja dwunastnicy. Klaudia jest po dwóch operacjach.

0: operacjach tak naprawdę. Jest zapalenie mózgu, było zapalenie płuc, teraz mówię, mamy zakrzepicę, więc no, ten organizm naprawdę, naprawdę dużo musi znieść.
1: Pani Joanna przyznała, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan jej córki.
0: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
1: Klaudia trafi pod opiekę lekarzy z jednego z wrocławskich szpitali. Mężczyzna, który wywołał fałszywe alarmy, spędzi 3 miesiące w areszcie. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Jak mówił w TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
2: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W województwie łódzkim pojawia się coraz więcej anonimowych zgłoszeń dotyczących miejsc, w których można natknąć się na kleszcze. Na internetowej mapie najczęściej wskazywane są okolice lasów, parki, łąki, ścieżki spacerowe i tereny przy zbiornikach wodnych. Eksperci przypominają, że kleszcze najczęściej czekają w trawie albo niskich krzewach i zaczepiają się o ubrania podczas spaceru. W lesie powinniśmy unikać gęstych zarośli, mówi Anna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: Unikajmy świerków, takich gęstych zadrzewień, bo one po prostu wtedy właśnie tam żyją. Unikajmy też takiego runa bogatego właśnie w paprocie, gęstego, bo tam też właśnie można spotkać dużo kleszczy.
1: Lekarze i eksperci przypominają, że po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę. Dobrze jest także wytrzepać ubrania i sprawdzić sierść zwierząt. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian miał złożyć rezygnację z urzędu na ręce duchowego przywódcy kraju, poinformował portal mającej siedzibę w Londynie telewizji Iran International. Powodem miała być marginalizacja władz cywilnych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Portal podał, że w liście rezygnacyjnym Pezeszkian wskazał, że strażnicy przejęli kontrolę nad kluczowymi decyzjami wojskowymi, strategicznymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, ograniczając prezydentowi możliwość wykonywania konstytucyjnych obowiązków. Jak przekazano, nie wiadomo, czy najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei przyjmie rezygnację. Do doniesień o dymisji nie odniosły się dotąd ani biuro prezydenta, ani irańskie media państwowe. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do Ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży podopieczni trenera Kazimierza Moskala pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W nowym sezonie w Ekstraklasie rywalizować będą 3 zespoły z Krakowa: Wieczysta, Wisła i Krakowia. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju. Spadnie deszcz, pojawią się też burze. Od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16.
5: Autopromocja.

Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.

0: Poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15. Jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
2: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
3: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

0: 4 minuty temu minęła północ. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności. Awaryjne lądowanie Cessny w pobliżu Barczewa w województwie warmińsko-mazurskim. Służby zostały wezwane do wsi Maruny. Przed 19:00 nikomu nic się nie stało, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
1: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że był to samolot typu Cessna. Podróżował nim pilot i jeden pasażer. Z relacji pilota wynikało, że w czasie lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno, a więc podjął decyzję o tym, aby lądować awaryjnie. Pilot wybrał miejsce bezpieczne, pole rzepaku o płaskim ukształtowaniu terenu w odległości 250 metrów od najbliższego zabudowania, z dala od linii energetycznych.
0: Policja zgodnie z procedurami powiadomiła Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Rząd wysyła samolot do Chin po 24-letnią Klaudię z Wałbrzycha. U Polki, która studiowała sinologię w Pekinie, w kwietniu wykryto nowotwór. Przeszła dwie operacje, teraz leży w szpitalu w śpiączce. Samolot medyczny wyleci po nią dziś rano. Na pokład zabierze mamę Klaudii. Pani Joanna zapowiada, że wróci z córką do Polski w czwartek.
2: Muszę jedną noc spędzić w konsulacie ze względu na to, że załoga musi odpocząć i lekarze muszą odpocząć. To jest jednak około 17 godzin lotu.
0: Po przewiezieniu do Polski Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali. Dwie umowy na 120 miliardów złotych w 72 godziny. Rząd ogłasza sukces po zawarciu kontraktów w ramach programu SAFE, a Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy ostrzeżeniu, że unijna

0: pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo jak twierdzi, odbiera nam suwerenność. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
2: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
3: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne. Z prawdą.
1: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
4: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Węgier odrzuca żądanie premiera i nie poda się do dymisji. Właśnie mija ultimatum, które Peter Modziar dał Tomaszowi Szuljakowi. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent powiedział, że godność urzędu wymaga od niego niezłomnego trwania. Modziar wezwał prezydenta do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia, a następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeśli Szuljak, którego nazwał marionetką Orbana, nie zrezygnuje sam, zostanie usunięty z urzędu. Ponad 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Oryl podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
6: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
6: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: Polskie Radio było opatronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Nad Polską sporo chmur, na południu i południowym zachodzie może przelotnie popadać, tam w nocy możliwe są też burze. W dzień zagrzmi we wschodniej części kraju, ale deszcz możliwy jest prawie wszędzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest poniedziałek.